0: od razu słychać, że im majóweczka weszła trochę za mocno. Kungs i nasz ulubiony Teofil London śpiewają, że Galaxy.
1: Nie Galaxy, tylko Galaktyka dzisiaj.
0: A nawet Galaktyka.
1: A nawet.
0: Nawet. Niech Lektyka wiezie was na maturę
1: z języka polskiego.
0: Będzie dobrze, Asia Mełek, Jurek Jakubek. Jak my zdaliśmy, to wy tym bardziej.

0: Żeby było wam łatwiej wejść w ten poniedziałek po dłuższym majówkowym weekendzie, podrzucamy wam takie hity na maksa w RMF Max.
1: Jest informacja, która spowoduje, że trudniej będzie z pracy wyjść. Tak będziemy bardziej szanować.
0: Liczba ofert pracy w naszym kraju w ciągu jednego roku spadła prawie o połowę.
1: Ale może to dlatego, że praca znalazła człowieka.
0: No.
1: I już nie szuka.

0: K2. To co dziś robimy?
1: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
0: K2!
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: I właśnie dlatego muzyczna radość zmierza ku nieskończoności w RMF Max. Dzisiaj Polski, ja tak wjechałem trochę z matematyką, nie? Na maturze. Trzymajcie się, drodzy abiturienci, będzie dobrze, ważne sprawy, by być na bieżąco we fleszu o 6. Max.
1: Jest 6 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach opanowany. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Ogień pojawił się wieczorem na terenie rozebranej hali produkcyjnej.
2: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
1: To starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków, a my w RMF Max dbamy o to, byście byli na bieżąco. 33-letni sternik usłyszał zarzuty w związku z tragedią na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Zginęły dwie osoby. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia.
3: Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Tyle, Michał Krasoń. Kierowców ostrzegamy, nie przeginajcie z prędkością. Jeszcze dziś na trasach możecie spotkać więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą akcję Bezpieczna Majówka.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wyciera, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: To rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. W Orzeszu w Warmińsko-Mazurskim trwają ćwiczenia pod kryptonimem Ambershock 26. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. A w ćwiczeniach bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent Stanów Zjednoczonych znów grozi. Chodzi o decyzję dotyczące zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec? Będziemy znacznie redukować i to o dużo więcej niż 5 tysięcy. Tak odpowiedział dziennikarce na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami prezydent Donald Trump. Pentagon ogłosił w piątek, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To pokłosie krytyki wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. My do tego tematu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was z punktu aktualnie o godzinie 7. Tuż po 7 będą też najnowsze informacje ze świata sportu.

0: 10 minut po godzinie 6 z wami o poranku RMF Max i te numery, które powodują, że zaczyna się pomajówkowo z wielgachną energią, nawet jeśli jedziesz teraz na maturę.
1: No właśnie, całą naszą energię dzisiaj kierujemy w stronę maturzystów.
0: Pewnie.
1: Pierwszy dzień egzaminów dzisiaj przed nimi.
0: I uwaga, mamy maturalne pewniaki, przynajmniej jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie.
1: No i zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o język polski.
0: No.
1: Lalka
0: albo pani profesor Meus.
1: Bambolina. Pięknie to brzmi, bambolina.
0: Jak ktoś w ramach języków nowożytnych pisze jeszcze włoski, po prostu bambolina. Irek Jakubek i bambolina. Ej, no super, nie, no wiadomo.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: 10 po 6. Farewell. Farewell. Game. Miss.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Izalia. Wszyscy, każdy osobno super, a wszyscy razem to już w ogóle jest petarda.
2: Jezu, Aśka tak mówi, Igor, że fajnie, że mam imię też na I. To jest w ogóle ekstra.
1: Igor, Irek, można się pomylić.
2: Wiadomo, nawet podobnie się jak ten Igor z tego, właściwie Igor z Frankensteina trochę tam. No wiadomo, maturzyści, słuchajcie, dobra, to nie była lektura obowiązkowa, ale wiadomo, każdy naukowiec musi mieć swojego Igora, który mu pomaga w trudnych, różnych sprawach. 20 minut po godzinie 6:00, chodźcie na jaśniejszą stronę świata, to my ją zamieszkujemy, Asia Meus, Irek Jakubek, całe radio RMF Max.
1: I mamy ceny, z dystrybutorów prosto zdjęte, mamy ceny na poniedziałek.
2: Po ile dzisiaj benzyna, po ile dzisiaj diesel?
1: Benzyna 6,46, diesel 7,31. I nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego, bo eksperci mówią, że jutro może być drożej.
2: A to nie jest jedyne oszustwo związane z tankowaniem.
1: Nie?
2: Ja ci powiem, największe oszustwo związane... Największe oszustwo związane z tankowaniem polega na tym, że wszyscy ci mówią na majówce, że idziemy na grilla, a potem jest tankowane. A grillowania jest mało.
1: Nic o tym nie wiem.
2: Ja też nie, kolega mi mówił.

0: Disco.
1: No uda się dzisiaj wszystko, bo przecież leci Italo Disco w RMF Max, wasi ulubieni The Colors, między innymi hitami na Maxa. 28 minut przed godziną 7.
0: Trochę mnie straszą te wiadomości, trochę się przeraziłam, powiem wam. Naprawdę, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że koniec wszechświata jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy.
1: Aha.
0: 20 miliardów lat nam zostało.
1: To się martwi?
0: No.
1: To najważniejsze, że nie dzisiaj.

0: My to czujemy, wyczuwamy, że właśnie tego chcieliście. Wow. Aleks Le Mirage w głośnikach RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: Wiesz, kiedy ja to poczułem?
0: Kiedy?
1: Poczułem, jak się okazało, że ten numer tak znakomicie buja, a my jesteśmy na huśtawce pogodowej.
0: I no to, niestety.
1: I majówkowo było rewelacyjnie, ale to, co nam się szykuje w tym tygodniu w pogodzie, 21 minut przed godziną siódmą, informuję o tym RMF Max.
0: No. Od północnego zachodu.
1: To tam!
0: Tam, stamtąd idzie zimne i mokre i burzowe i różnica będzie naprawdę znacząca, bo na południu nadal 20 kilka, a północny zachód może się zdarzyć, że w okolicy 10.
1: Także był pretekst, żeby zobaczyć Podkarpacie, Małopolskę i Dolny Śląsk, jego fragmenty, zwłaszcza teraz jest jeszcze okazja. No. Szybko się nie powtórzy, bo wahnięcie pogodowe tylko na środek tygodnia, a potem stopniowo sytuacja będzie wracać do normy, czego wami sobie bardzo serdecznie życzymy.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Gorąco.

0: KFC. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa. RMF Max.

0: naturalny pewniak, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzamin z wiedzy o tańcu. Danca Kuduro, 11 minut i 7, tu RMF Max.
1: A teraz będzie coś o nas Polakach, bo okazuje się, że jesteśmy niezaangażowani w pracę. No. Na samym końcu listy narodów najbardziej zaangażowanych w pracę jesteśmy my.
0: Naprawdę? Cała Europa bardziej zaangażowana? A tak. To dlatego, że zadali to pytanie ludziom w pierwszym dniu po majówce, nie? Hej, jak jesteście zaangażowani w pracę?

0: Utrzymujemy majówkowe tempo, nie zwalniamy ani na moment. David Guetta w głośnikach RMF Max, kilka chwil przed siódmą.
1: A siódma za 4 minuty, jakby ktoś do tych chwil był jeszcze bardziej przywiązany. 4 minuty do siódmej, utrudnienia na A4 powypadkowe na Dolnym Śląsku. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa o poranku, za chwilę wszystko w tej sprawie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
15: I po reklamie.

0: Punktualnie 7 w RMF Max, czas na Flash Sport, pogodę. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. To co tu i teraz, tylko w RMF Max. Kierowców z dolnośląskiego odcinka 4 ostrzegamy przed utrudnieniami. Dwa samochody zderzyły się w pobliżu Krzyżowa i są ranni. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Wprowadzono objazd węzłem Godzieszów. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach. Spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków starszy kapitan Damian Dudek.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, czytamy we wpisie opublikowanym w nocy przez kancelarię prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
2: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a już za 2 godziny punkt 9. Absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. No, to na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
3: Obawiam się polskiego.
4: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
3: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
5: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
0: No proszę, jutro matematyka, to może pójdzie gładko. Z maturzystami rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu oczywiście będziemy wracać. I na zamknięcie jeszcze kolejny powód do dumy. Polski satelita poleciał na orbitę. Rakieta firmy SpaceX wystartowała wczoraj z bazy kosmicznej w Kalifornii. Produkowane przez polsko-chińską firmę radary, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie. Na otwarcie piłka Brukbet Termalika Nieciecza pierwszym ekstraklasowym spadkowiczem. Pięknie za to zaprezentował się GKS Katowice. Wynik spotkania 5-1. Bezbramkowy remis w meczu Zagłębie Lubiny Krakowia, a Pogoń Szczecin wygrała u siebie z Wisłą Płock 3-0. W 34. kolejce Primera Division Real Madrid pokonał Espaniolę 2-0 w siatkarskiej plus lidze bez rozstrzygnięcia. Trwa walka o brąz, bo PGE Projekt Warszawa, choć prowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał z Asekoresowią 3-2.
6: Tylko dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
0: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17:30 w Rzeszowie. Dziś jeszcze pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, zatem kontynuacja wysokich wartości z majówki. Mamy maksymalnie na termometrach dziś 23 stopnie w Trójmieście, 25 to Suwałki, 25 również zobaczymy w Poznaniu, w Katowicach 26, 27 to Kraków i Rzeszów, najwięcej. No więc gorąco, letnio wręcz, będzie też słonecznie, jedynie na północy i na północnym zachodzie kraju może dziś zagrzmieć, a od środy zmiana pogody.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Uwaga, uwaga, bo gramy numery, przy których poranna kawa pachnie jeszcze bardziej zachwycająca. 4 minuty po 7:00 tu RMF Max.

0: Ten powód, dla którego ludzie robią głośne RMF Max, 9 minut po godzinie 7, nasza ulubiona, rewelacyjna Ina.
1: Ludzie chcą też alimentów na psa albo kota. Jest coraz większa potrzeba. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest para. Pan i pani mają psa albo kota. Aha. Para się rozstaje i ten zwierzak zostaje z jednym panciem albo pancią. No a ten drugi nie płaci na jego utrzymanie. I to jest duży problem, bo wszystko przecież kosztuje. Stąd ta potrzeba, żeby to było jakoś ułożone.
0: O, prawdziwa rewolucja to będzie wtedy, jak Wigilię pies powiedz, kim chce dostać. Także ej, a może się dogadajmy. Będzie dobrze, piękny dzień przed nami. Tyle możliwości, 10 po 7.

0: Przepołączenie na poniedziałkowy poranek Ellie Goulding, Illenium i RMF Max. No i czego chcieć więcej, proszę Państwa?
1: Asia i Irek też jest super.
0: No to my jesteśmy w RMF Max, to jakby się samo przez się rozumie.
1: Pięknie. Irek. 17 minut po godzinie 7. Jak się dzisiaj czujecie? Jak się dzisiaj macie? Jak tam dzisiaj sprawki od samego rana?
0: I przyjmujemy wszystkie skargi, zażalenia i dobre wiadomości. Była pełnia, więc ktoś może być trochę... No ja właśnie tak niedospany. A taka jestem popełniowa. To jest taki...
1: A chcesz mi powiedzieć, że twój wilk robi... Sieci,
0: tak jak już się obudzi, to pewnie zrobi.
1: SMS-owo 3001 piszcie wiadomości wysłane do nas bez żadnych dodatkowych opłat. Jak się dzisiaj czujecie? Piszcie śmiało, bo 3 stóweczki przygotowane. A to jest przepustka do gry o fajne pieniądze w poniedziałkowy poranek, 18 minut po godzinie 6, 7.
0: 7.

0: bo eksperci mówią, powinniśmy się czuć zupełnie inaczej niż pisać się na 3000. Jeden opisując swoje samopoczucie 29 minut po godzinie 7.
1: Jedni niewyspani, inni zadowoleni.
0: O, a Janusz jest królem naszej dzisiejszej zabawy. Cześć Janek, siemano rano, witaj.
2: Siemano, cześć.
0: Witaj w RMF Max. No jak się Janusz dzisiaj czuje? No tak po
2: maju. Gorąco. Gorący pieczę.
0: Aha, plecki czy w innym miejscu?
2: Plecki.
0: całe szczęście.
1: Trzeba się było posmarować, Janusz. Ale teraz wsiadaj z nami do samochodu. Jedziemy razem w podróż, bo dzisiaj matura z języka polskiego.
0: Tak.
1: I pojedziemy dzisiaj do miejscowości, która zagrała soplicowo w Panu Tadeuszu. Mhm. Miejscowość nazywa się Cichowo.
0: Ale w naszych głowach zawsze soplicowo, forever and ever. No i ty decydujesz, kto ma bliżej do tego Soplicowa, czy Asia, czy Irek. Jak dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to 100 niestety stracisz.
1: Pierwsze pytanie, Janusz. Irek jedzie z miejscowości Ciekoty, tak, bo tam mieszkał Stefan Żeromski.
0: Aśka sprawdziła, gdzie się urodził Prus, Bolesław, no i mówi, zabierzcie mnie do Soplicowa z Chrubieszowa.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
0: Dobrze,
1: 300 obronione. Brawo. Drugie pytanie. Brawo. Do Soplicowa, czyli Cichowa. Ja jadę z Warszawy, bo tam się urodził Witkacy.
0: Co innego Sienkiewicz z Woli Okrzejskiej. To jadę ja z Okrzejskiej.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Panie maturzysto, no dawaj. No.
2: Asia.
1: Brawo, Janusz, okej, trzecie pytanie. Irek jedzie z Małoszyc, bo tam Gombrowicz się pojawił.
0: No a Laskowo Głuchy, miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida.
1: Kto ma bliżej, Janusz, Aśka czy Irek?
0: No.
1: Szybko.
2: Asia.
1: Dobrze.
0: Bracie, cały pokój nauczycielski jest
1: zdumiony.
0: Ostatnia ławka przez 4 lata, a teraz na maturze idealnie. 300, super, brawo ty.
2: Dziękuję.

0: Max, no i to znaczy, że albo już nauczyliście się tańczyć ten szalony Dracula Dance, albo dopiero ćwiczycie ruchy 24 minuty przed godziną 8 przy ustawionym w głośniku RMF Max.
1: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay. W wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
0: Golfem się bawi. No. Ja się kiedyś bawiłem golfem.
1: Tak?
0: Rozciągnąłem sweter. Przepraszam. Pozdro dla tych, co się golfem bawią na parkingu pod dyskontem. Zdjęli te bączki. O, fajnie. 23 minuty i 8.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
6: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
7: Polecam. Olga Chaińska.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Podrzucamy wam wasze ulubione hity na maksa w poniedziałek rano. I to niezależnie od tego, czy jedziecie do pracy, czy na maturę.
1: Tak, dla jednych i drugich odwołujemy korki jakby co 12 minut i godzina 8. Tu Asia, tu Irek, tu poranek RMF Max.
0: A teraz będzie Ministerstwo Nauki, bo ma nowy pomysł. A nie o Boże, tylko Ministerstwo Nauki będzie promowało studiowanie w Polsce.
1: Brawo!
0: Bo chcą ściągnąć do nas więcej studentów z zagranicy i pokazują, jak fajnie jest być studentem w Polsce.
1: Teraz w ogóle w całym kraju ruszy taka wielka promocja studiowania. To jest rewelacja. To się nazywa Juvenalia. Juvenalia! Wiktor Waligura też tam zagra. Najpierw u nas o poranku w RMF Maxa, a pewnie gdzieś na studenckiej imprezie.

0: Zaśpiewa, że poranku w RMF Max, to od razu mam lepszy dzień. Katy Perry, 5 minut i 8.
1: A o 8 flesza, w nim ostrzeżenia z trasy łazienkowskiej w Warszawie, tam po wypadkowe utrudnienia.
0: A czwóreczka na Dolnym Śląsku, też są korki, do tego jeszcze matura, ceny paliw. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max za 5 minut o 8.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
7: Hej, sąsiad.
8: Hej, podziwiam.
7: Ale co podziwiasz?
8: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
9: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
10: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszpłytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
16: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
16: Też bądź pierwszy.
17: Świeże hity.
16: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
17: Tylko w RMF Max.
18: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chipsy Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: I po reklamie.

0: Zerkamy na zegary 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash sport pogoda. Anna Łopuszańska, zapraszam. I od aktualnych informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy sygnał o utrudnieniach na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Przypominamy też, że wciąż korkuje się A4 na Dolnym Śląsku po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu Krzyżowa i trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Możecie korzystać z objazdu przez węzeł Godzieszów.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział początek operacji Wolność. Ma ruszyć dziś. Siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśniny Ormus. Chodzi o jednostki, które tam utknęły. To, jak stwierdził, gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu. Szczegóły akcji nie są znane. A kierowcy na razie nie mogą sypiać spokojnie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas odbija się na cenach paliw. Według ekspertów lada chwila będziemy płacić więcej.
2: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu droższe. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
0: To Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Ostatnie obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w piątek i obowiązuje do dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy, za 98 6 zł 96 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł 31 groszy. To już oficjalne. Dziś, dokładnie za godzinę, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otworzą arkusze z pytaniami. O 9:00 startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpi ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja. Maturzystom jeszcze przypominamy na koniec, koniecznie weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i długopis z czarnym tuszem. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Został zwolniony. W oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Grat goli w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Brookbet Termalika Nieciecza przegrała z GKS-em Katowice 1-5. Jest pierwszym spadkowiczem. Jannik Sinner został z kolei pierwszym tenisistą, który wygrał 5 z rzędu turniejów rangi ATP Masters 1000. W finale w Madrycie pokonał Aleksandra Zwerewa 6-1, 6-2. Lato wiosną trwa w najlepsze. Na termometrach bardzo wysokie wartości. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście. 25 to Suwałki. Podobnie będzie w Poznaniu. 26 Kresek. Zobaczymy we Wrocławiu i w Katowicach. Kraków, Rzeszów 27. No idealnie można by było rzec. Zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Chociaż będą takie miejsca jak północ kraju i północny zachód. Tam może dziś zagrzmieć. A od jutra no, sporo chmur się pojawi.
3: Oj, 4 wejściówki do parku rozrywki. W drodze na maturę też można wygrać, bo takie rzeczy są tu w RMF Max o poranku.

0: Houston, mamy problem.
1: Mamy?
0: I to większy niż jakbyśmy jechali nieprzygotowani na maturę z matematyki. To jutro. Bo dzisiaj, hello, dzisiaj Polski, bo nie potrafimy się z Asią dogadać, czy lepsza w tym numerze to jest Nicki Minaj, czy lepszy jest Justin Bieber.
1: Pójdziemy na kompromis i jedno i drugie jest super.
0: Jest, dlatego właśnie w duecie Asia Meus, Irek Jakubek tutaj o poranku.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, wiecie jak jest.
0: 10 po 8,
1: wiadomo. 8200 zł, 210 zł na rękę.
0: Ile?
1: 8210 zł na rękę. Aha, średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
0: O, kto tak powiedział?
1: Premier.
0: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy. Max. Max. Jakby święty Mikołaj tak powiedział.
1: Wróżka zębuszka.
0: Kurczę, chyba. Ile osiem?

0: kolejny z waszych ulubionych hitów na Maxa, Alok i Kalit w RMF Max. Dive into me. 18 minut po 8.
1: Ja też uwielbiam tę nowość. Jakby ktoś pytał, cztery wejściówki do Energylandii. Jakby nikt nie pytał, to byłoby nam bardzo przykro, bo wy wiecie, że jeżeli jest poranek RMF Max, to jest taka dobra energia i są wejściówki do tych miejsc, w których lubicie się bawić najbardziej.
0: Dlatego cztery wejściówki już przygotowane, czekają na nowego właściciela, a dzisiaj w dzień matury z języka polskiego.
1: Jesteśmy długopisem.
0: Wszyscy. Jesteś dzisiaj długopisem, który właśnie pisze maturę z języka polskiego. I wszystkie te odgłosy, które długopis piszący wydawać by mógł, nagrywacie na głosówkę i wrzucacie na naszego messengera RMF Max.
1: Pamiętajcie, że długopis może też pomyśleć, bo on też ma uczucia. Jakby ktoś pytał, także proszę mnie nie gryźć. Messenger RMF Max przygotowany, cztery wejściówki do parku rozrywki. Owszem, dzisiaj, żeby je wygrać, trzeba być długopisem. Długopisem piszącym dzisiaj maturę z polskiego.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Hej, tu Paweł Orlański, majówka w

0: 15 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzisiaj o poranku w RMF Max, żeby zdobyć 4 wejściówki do Energylandii, trzeba być długopisem, który pisze maturę z języka polskiego.
2: O tym nie było na lekcjach.
1: Wybaczcie! Świetna nagroda, więc i poprzeczka zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko.
3: W temacie długopisów Tomek.
1: Jak słyszycie, to jest długopis w brudnopisie. Teraz łaki długopis.
3: Jednak zmienił argumenty.
1: Ola reprezentuje długopisy, które właśnie zobaczyły pytania maturalne.
3: A Melania troszkę się stresuje.
1: I sobie klika długopisem. 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa Tomek! Głos wielu długopisów.
4: Czuję, że zaraz puszczę kleksa. Ta interpretacja wiersza jest taka słaba, że aż mi wstyd pisać.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Będzie dobrze, 30%.
3: Trzymamy kciuki nieustannie.
1: To minimum, żeby zdać. Zobaczycie, będziecie bliżej 90. Słuchacie RMF.

0: Specjalnie dla maturzystów Alex Warren przypomina, że Don't Warren, be happy. 22 minuty przed 9:00. Trzymamy kciuki, będzie dobrze, dacie radę. Przecież uczyliście się przez te 4 lata.
1: Nie tylko, całe życie się do tego uczyliście przecież.
0: Wiadomo, będzie dobrze. Maturalne pewniaki, tak jak hity na maksa, traficie z nimi idealnie.
1: Dzisiaj polski, jutro matematyka, to teraz będzie trudna cyfra. 5 miliardów złotych. To tyle warty jest rynek komunijny, pierwszokomunijny w Polsce.
0: Jezus Maria.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że Jezus.
1: 5 miliardów to jest 5 i 9 zer.
0: Gdzie, matko, dobrze, że tylko jeden chrzestny nie musi tego obsługiwać. Jeden chrzestny, tylko się da na 100 tysięcy chrzestnych. Rozkładam. O Boże.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: pięknie wyćwiczone, idealnie w tempo. Irek Jakubek, drodzy państwo, i Another w RMF Max.
1: Nasza kukuła disco.
0: Kukuła.
1: 11 minut i godzina 9. Dzisiaj jest ten dzień.
0: Tak.
1: Dzisiaj jest ten cudowny moment. Dzisiaj jest ta naprawdę wyjątkowa chwila, kiedy powraca wasza ulubiona zabawa z dużymi pieniędzmi. Za dużo, za mało.
0: To działa tak, że my wam mówimy, ile to jest za dużo, a ile to jest za mało.
1: 20 tysięcy za dużo, 10 tysięcy za mało.
0: I gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest to, co ukryliśmy w naszym specjalnym sejfie. Jak traficie idealnie w kwotę, którą tam ukryliśmy, to te pieniądze są wasze.
1: A że my akurat jesteśmy ci fajni, wiecie.
0: Wiadomo.
1: Jak rozdajemy coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to pomagamy wam wejść do finału, w którym za samo obstawianie już od razu 5 stówek gwarantowane, a jak trafiasz, to wygrywasz coś pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych.
0: I pomagamy wam tak, żeby to naprawdę była pomoc, dlatego mamy super rundę fajnych okazji i mnożymy każde wasze zgłoszenie teraz razy 58.
1: Jeden max, jedno zgłoszenie wysłane na 7327 to 58 szans na to, by wejść do gry, zagrać, wytypować i zgarnąć coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy.
0: Wiecie co robić, łapcie za telefon, ślijcie hasło Max pod 7327.
1: Teraz!

0: SMS-em. Rihanna jest w temacie. SMS-em można się zgłosić do zabawy, w której do wygrania pieniądze. Zabawa powraca, nazywa się Za dużo, za mało.
1: I albo SMS-em, albo na www.rmfmax.pl. Sprawdzajcie, jakie macie opcje.
0: A tam jest naprawdę dużo okazji. www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach RMF Max mamy już godzinę 9. Michał Michta, zapraszam na flash i pogodę. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
1: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
0: Powiedział wiceszef resortu obrony.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Na zegarach 9, a my szybko przenosimy się do szkół, bo właśnie teraz rozpoczyna się tegoroczny maraton maturalny. Na linii nasz reporter Marcin Różec.
3: Tak, zgadza się.
0: Powiedz, ilu maturzystów podchodzi do egzaminu w naszym regionie?
3: To w sumie ponad 12,5 tysiąca osób. Dzisiaj język polski, który maturzyści właśnie zaczynają pisać i mają na to aż 4 godziny. Ale abiturientów czeka prawdziwy maraton egzaminów, bo matura potrwa do 21 maja. W naszym regionie maturzyści napiszą w sumie 57 tysięcy egzaminów. Każdy musi napisać egzamin z polskiego, matematyki i języka obcego. Wymagane jest też napisanie dwóch przedmiotów rozszerzonych. W regionie jest to najczęściej angielski i matematyka.
0: Tyle od Marcina. Rozpoczynające się matury to oczywiście dziś nasz temat numer jeden. Porozmawiamy z maturzystami, zapytamy o wrażenia po pierwszym z egzaminów. A teraz krótko o tym, jaki będzie nowy tydzień w pogodzie. Do środy w Świętokrzyskiem powyżej 20 stopni. Dziś i jutro nawet do 27. W drugiej połowie tygodnia wartości spadną nieco poniżej 20. W czwartek może pokropić. No a więcej o tym, jaki będzie poniedziałek, powiemy zaraz po fleszu, bądźcie blisko radia. O 9 teraz kolejne tematy w skrócie. Miasto Kielce rozstrzygnęło konkurs architektoniczny na zagospodarowanie budynku dawnej synagogi znajdującej się między jezdniami Alei Dziewięciu Wieków. Ma się tam znaleźć m.in. sala do kameralnych koncertów, miejsce poświęcone historii i taras widokowy na dachu.
4: Wejście będzie od strony tego naszego ogrodu Diesel Parku, który powstał pomiędzy ulicami.
0: Według zwycięskiej koncepcji samo wejście będzie poniżej poziomu jezdni.
4: Wejście do budynku z racji na to, że kondygnacja parteru jest wyniesiona ponad płaszczyznę terenu otaczającego, jest wyniesiona wyżej niż jest zagłębiona kondygnacja podziemna. W związku z czym autorzy pracy doszli do tego, że lepszym i ciekawszym rozwiązaniem z poziomu terenu wchodzimy przez łącznik, który znajduje się pod ziemią budynku.
0: Opisywał architekt Wojciech Głowacki, członek sądu konkursowego. Jednocześnie miasto podsumowało przeprowadzone w tej sprawie konsultacje. O ich wyniku dziś jeszcze powiemy. A na koniec krótkie info dotyczące drogowych inwestycji. Dwa remonty szykują podkieleckie Chęciny. Prace planowane są m.in. w miejscowości Łukowa. Więcej o tym powiemy już w kolejnym fleszu. A teraz pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Po ciepłej majówce bardzo przyjemnie zaczynamy nowy tydzień w Świętokrzyskiem. Słońce i od 25 do 27 stopni na skali. Tak prezentuje się dzisiejszy plan dla regionu. Niebo nad Świętokrzyskiem pozostanie niemal bezchmurne. Biometr nam sprzyja. A brak opadów utrzyma się aż do środy włącznie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie jednak delikatnie może się obniżać. Jutro i pojutrze również będzie bardzo ładnie. Od czwartku temperatura będzie nieco niższa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Matura się sama nie napisze, no bo się teraz właśnie pisze z polskiego 4 po 9.
6: Ale playlistę mamy taką, że praca i wszystko inne zrobi się samo.
5: Samo się zrobi, Asia Małusz, Irek Jakubek, no my to wiadomo, tylko dekoracja, wszystko się robi samo dzisiaj.
6: Jutro też się będzie robiło samo od 5.30.
5: Pewnie, my też uwielbiamy słuchać tej muzyki w pracy, no.

0: No i to jest właśnie ta sytuacja, kiedy po majówce, co prawda krótkiej, ale jednak wchodzimy z trudem w nowy tydzień pracy. Czas na poniedziałkowe byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Nie dość, że gardła jeszcze pewnie zmęczone po majówce, no to na dodatek zaczął się najgorszy sezon dla wszystkich alergików. Mi też to musicie wybaczyć. Przemek Kubera z wami zostaje do godziny 13. Super, że jesteście. No i jak zawsze, serwus.
1: Max. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
3: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
2: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
3: Niemożliwe.
2: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
3: Sprawdźmy to.
2: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.

byłoby naprawdę mega miło, gdyby Lady Gaga, takie abrakadabra, mogła też zrobić w sytuacji Korony Kielce. Cały czas po majówce, 12 miejsce w tabeli Ekstraklasy, no nie udało się z tego 12 miejsca wyskoczyć po piątkowym spotkaniu domowym z Piastem Gliwice. 1-1 remisem ten mecz się zakończył, no i trzeba też powiedzieć, że zakończył się sporym skandalem, bo ewidentnie zawodnicy Korony Kielce zostali skrzywdzeni pod koniec spotkania przez sędziów, którzy uznali rzut wolny i faul na zawodniku Piasta Gliwice, faul, którego ewidentnie tam nie było. Trener Jacek Zieliński, trener Korony Kielce, zakończył to spotkanie na trybunach, dostając czerwoną kartkę, także troszkę się podziało. Słuchajcie, no cały czas jesteśmy nad strefą spadkową, także to cieszy. No moglibyśmy być odrobinkę wyżej. Cały czas na miejscu 12, a kolejna szansa na punkty w piątek, nadchodzący wyjazdowe spotkanie z Rakowem Częstochowa.

0: Nowitkę brzmienia w RMF Max, czyli Ale Farben i Body Toga na naszej antenie. No, nowa stara zabawa, czyli za dużo, za mało. No właśnie, słuchajcie, trzeba trafić dokładną kwotę, którą mamy schowaną tutaj u nas. Jeżeli traficie, no to kasa jest wasza. Zaczynamy delikatnie. Widełki w tym momencie to, uwaga, 10 tysięcy złotych to jest na pewno za mało, ale 20 tysięcy złotych to jest na pewno za dużo. I te podpowiedzi także jeszcze dzisiaj w RMF Max będą się pojawiały. Jeżeli już wiecie, jaka to jest kwota, no to zawsze można się zgłosić na rmfmax.pl. Max.
1: Reklama.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: Po ciepłej majówce bardzo przyjemnie zaczynamy nowy tydzień w Świętokrzyskiem. Słońce i od 25 do 27 stopni na skali. Tak prezentuje się dzisiejszy plan dla regionu. Niebo nad Świętokrzyskiem pozostanie niemal bezchmurne. Biometr nam sprzyja. A brak opadów utrzyma się aż do środy włącznie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południa, ciśnienie jednak delikatnie może się obniżać. Jutro i pojutrze również będzie bardzo ładnie. Od czwartku temperatura będzie nieco niższa.

No totalnie dobrze siadła ta duta w tym roku, co Joe? End of Beginning, to jest RMF Max, godzina 10:00, za chwilę Flash i prognoza pogody przed nami, a po 10:00 i na sportowo i nie tylko, no oczywiście będziemy opowiadali o tym, jak radzi sobie industria Kielce na tym już ligowym podwórku w walce o tytuł Mistrza Polski, bo przypomnę, no sorry, ale tylko to albo aż to zawodnikom industrii Kielce pozostało o szczypiorniaku, po 10:00 będzie na pewno, no i będziemy także oczywiście zaglądać na Warszawską 17, czyli do dawnego budynku synagogi. No chyba wreszcie jest jakiś pomysł na to, co tam się wydarzyć może. Szczegóły u nas po pełnej. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.
19: O tym, co ważne, w skrócie we Fleszu RMF Max o 10:00. Michał Michta, zaczynamy. Andrzej Poczobut odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym państwowym odznaczeniem. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi order odebrał wczoraj z rąk prezydenta.
20: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
19: Mówił Andrzej Poczobut.
1: Słuchacie RMF Max.
19: Teraz w skrócie najświeższe informacje z regionu. Ponad 12,5 tysiąca świętokrzyskich maturzystów od godziny mierzy się z egzaminem maturalnym z języka polskiego. Na rozwiązanie testu i napisanie pracy mają w sumie 4 godziny. Tuż przed wejściem na salę rozmawialiśmy z maturzystami z 5 LO imienia Ściegiennego w Kielcach.
21: Czy się stresujecie przed egzaminem, czy jak to wygląda u was?
22: Jak najbardziej nie.
21: To znaczy, że bardzo ciężko pracowałeś, żeby przez cały rok, żeby dobrze ci poszedł egzamin.
22: Nie, mi się wydaje, że ci, co ciężko pracują, się najbardziej stresują.
23: Nie ma.
21: Pełen luz.
23: Tak jest. Na pewniaka trzeba iść.
21: Ten weekend majowy był jednak poświęcony grillom, czy może nadrabianiu lektur?
22: Grillom. Wróciłem o 4:00 w sobotę. Przygotowania pełną parą były.
23: Trzeba być pewnym siebie, wystarczy dobrze napisać rozprawkę i już się zda, więc trzeba być pewnym siebie tylko.
19: Z maturzystami rozmawiał Marcin Różyc. Teraz kolejne ważne tematy. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia w przechowalni warzyw w Czarnocinie, to powiat włoszczowski. Wczoraj po południu życie stracił tam mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że doszło do zatrucia tlenkiem węgla.
0: Po sprawdzeniu pomieszczenia przez Państwową Straż Pożarną stwierdzono dużą ilość czadu, 1500 ppmów tlenku węgla. Przypomnę, silnie toksycznego gazu, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Niestety w tym przypadku zebrał on tragiczne żniwo.
19: Informował starszy kapitan Marcin Bajur ze Straży Pożarnej w Kielcach. Na strażacy po raz drugi w ciągu kilku dni interweniowali także w budynku hotelu i restauracji przy ulicy Lwowskiej w Sandomierzu. 30 kwietnia w ogniu stanął dach i poddasze. Wczoraj zapaliły się materiały składowane na dachu. We Fleszu o 10 na koniec jeszcze szybki rzut oka do gminy Chęciny, która dostała dotację na remonty dróg uszkodzonych przez intensywne opady deszczu.
2: Jedna droga jest w miejscowości Łukowa, droga o długości 250 metrów, została dość znacząco zniszczona i druga droga jest od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego do przedszkola w Chęcinach.
19: Co dokładnie jest w planach?
2: Będzie sfrezowanie, położenie nowej warstwy asfaltu, jak również utwardzenie poboczy.
19: Tyle burmistrz Chęcin Robert Jaworski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: 26 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Kielcach, Końskich i Skarżysku. 27 będzie od Włoszczowy przez Jędrzejów, Pińczów, Busko, Kazimierze po Staszów i Sandomierz, a 28 w Starachowicach, Ostrowcu i Opatowie. W ciągu dnia niewielkie zachmurzenie i bez opadów deszczu. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby, chwilami umiarkowany. Na jutro maksymalnie będzie do 28 stopni, ale po południu pojawi się nieco więcej chmur.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Po 10. Mam nadzieję, że coraz skuteczniej sobie z tym poniedziałkiem radzimy, no chyba, że ktoś sobie majówkę przedłużył, no to delikatne zazdro z naszej strony. To jest byle do obiadu w RMF Max. Przemek Kubera z wami.

0: Mamy dla was nowości muzyczne w RMF Max, ale także troszkę kasy dla was mamy. No tylko problem jest taki, że nie mogę wam powiedzieć, bo nawet sam jeszcze nie wiem, jaka to jest kasa. Chodzi o to, żeby trafić gdzieś pomiędzy, w te widełki. To jest zabawa za dużo, za mało. Na pewno mamy dla was coś pomiędzy 10 tysięcy złotych a 20 tysięcy złotych. Gdzieś trzeba się wstrzelić i jeżeli traficie co do złotówki, no to kasa leci na wasze konto. Oczywiście nagrody pocieszenia też są przewidziane dla tych, którzy strzelają, a nie trafiają. Czy to jest bliżej 10 czy bliżej 20 tysięcy złotych? Nie wiem, ale dajcie znać, jeżeli macie czutkę, co to może być za kwota. Najlepiej zgłosić się SMS-em, hasło MAX wyślijcie na numer 7327 za 3,69, a być może jeszcze dzisiaj zadzwonimy w tej sprawie właśnie do ciebie.
1: MAX. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobi ci dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

podsiadło. Jegodowość w RMF Max i sezon, a ja chciałem tylko wszystkim przypomnieć, że sezon to się jeszcze nie skończył. Industria Kielce jest już, no powiedzmy, jedną nogą w finale Orlen Superligi. W walce o mistrza na wyjeździe ekipa z Kielce pokonała Rebut KPR Ostrowie. No i to mimo problemów z rozruchem. No na początku było ciężko, ale finalnie spotkanie udało się bardzo przyjemnie wygrać. Przed nami oczywiście starcie w piątek w hali Legionów, starcie rewanżowe, no ale powinno być dobrze. Do tego finału w walce o tytuł mistrza Polski Industria Kielce wejść powinna, a piątek w hali Legionów będzie wyjątkowym spotkaniem, bo to będzie pożegnanie Tełanta Dujszebajewa, który kończy swoją 12-letnią przygodę jako trener Kielc, także mam nadzieję, że na trybunach będzie ogień. Niedosłownie, no ale takie emocje.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek, tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
4: Polecam. Olga Chaińska.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: Jedynka.
1: 26 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Kielcach, Końskich i Skarżysku. 27 będzie od Włoszczowy przez Jędrzejów, Pińczów, Busko-Kazimierze po Staszów i Sandomierz, a 28 w Starachowicach, Ostrowcu i Opatowie. W ciągu dnia niewielkie zachmurzenie i bez opadów deszczu. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby, chwilami umiarkowany. Na jutro maksymalnie będzie do 28 stopni, ale po południu pojawi się nieco więcej chmur.

No to jest jasne. Jedna taka na całym świecie jest Only Girl in the World, czyli Rihanna w RMF Max. Za nami także konsultacje społeczne, no i znamy wyniki konsultacji w sprawie budynku przy Warszawskiej 17 w Kielcach. Tak, to jest synagoga dawna, która od dłuższego czasu no, po prostu sobie tak stała, czekała, aż wreszcie mieszkańcy zadecydują, co tam się ma pojawić. No i wiemy już, że to będzie coś w stylu takiej dużej sali, gdzie będzie można zorganizować jakieś spotkanie, być może nawet jakiś koncert, być może nawet na miejscu pojawi się, uwaga, kawiarnia, i to być może to jest akurat bardzo prawdopodobne. Do tego sala debat, tarasy, galerie wystawowe, multisale, no i podziemne wejście od strony ogrodu, bo oprócz konsultacji społecznych zakończył się także konkurs na projekt architektoniczny. Znajdziecie szczegóły, no i oczywiście grafiki, wizualizacje na stronie miasta Kielce. No i jeżeli ta wizualizacja faktycznie się zrealizują, no to będzie naprawdę bardzo miłe miejsce i to w bardzo dobrej lokalizacji.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
4: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Skrót najważniejszych informacji, czyli Flash RMF Max o 11. Michał Michta, zaczynamy. Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek w Warszawie. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Umowa opiewa w sumie na 44 miliardy euro na dozbrojenie Polski.
2: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji kolegium unijnych komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał.
3: Słuchacie RMF Max.
1: W przedpołudniowym flaszu o uwagę prosimy kierowców. Mamy dla Was ważne informacje. W tym tygodniu wprowadzone będą kolejne zmiany związane z budową kieleckiego odcinka drogi S74. Jak informuje nasz reporter Marcin Różec, będą wprowadzone w czwartek.
4: Tak, i obejmą ulicę Łódzką i Jesionową. Tu spodziewamy się wielu zwężeń jezdni, ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, zmian przebiegu pasów ruchu w obrębie skrzyżowań. Trzeba będzie stosować się do żółtych linii. Zmiana przebiegu pasów ruchu obejmie też ulicę Prostopadłe, w tym Zagnańską czy Klonową. Na tym etapie nadal zachowany będzie ruch Łódzką i Jesionową, choć może być on już nieco spowolniony.
1: A my przypominamy, zmiany w organizacji ruchu już obowiązują na odcinku Łódzkiej od węzła Kielce Zachód do 1 maja. Zlikwidowano m.in. wydzielone pasy do skrętu na skrzyżowaniu z transportowców. Teraz pozostałe tematy w telegraficznym skrócie. Makabryczne odkrycie w Połańcu. W zaroślach znaleziono ludzkie szczątki. Policja ustala okoliczności. Do identyfikacji będą potrzebne badania DNA. Ze wstępnej informacji wynika, że szczątki najpewniej leżały tam od kilku lat. Nowa pętla autobusowa powstała przy zalewie Pasternik w Starachowicach na końcu trasy linii numer 15. Wybudowano także połączenie przystanku z zalewem. No jeszcze krótko coś dla kibiców Industrii, ale także miłośników historii miasta. Właśnie wydano książkę poświęconą 60-leciu kieleckiego klubu. To inicjatywa Iskry Kielce. Autorką jest Anna Benicewicz-Miazga.
5: Książka powstawała w zasadzie na dwa etapy, bo pierwsza na 50-lecie powstała 10 lat temu i to był cały ogrom prac, żeby to 50-lecie zebrać w całość, a to na 60-lecie jest uzupełniono różne informacje w ciągu tych 50 lat, plus dopisane jest ostatnia dekada.
1: A to ostatnie dziesięciolecie było wyjątkowo dobre dla klubu.
5: Ostatnia dekada była tą dekadą, która przyniosła największe sukcesy. Książka na 50-lecie była wydana pod koniec 50. sezonu, a w 51. klub zdobył Ligę Mistrzów, więc to się znalazło dopiero w tej edycji.
1: A pod koniec maja w poczytalni na dworcu zaplanowano spotkanie autorskie z naszą rozmówczynią.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: A to pogodowe konkrety. Przed nami bardzo ciepłe popołudnie z temperaturą maksymalną od 26 stopni w Kielcach, przez 26 w Busku do 27 w Ostrowcu. Do końca dnia będzie słonecznie. Brak opadów, no i przyjemny południowy wiatr to świetna wiadomość dla tych, którzy spędzają czas na świeżym powietrzu. Po zachodzie słońca 22 stopnie, w nocy od 11 do 13. Jutro do 28, nieco więcej chmur, ale nadal bez opadów deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Hity na maksa.
6: Po godzinie 11 to chyba powoli maturzyści już wiedzą, jak im poszło, chyba powoli już kończą. Pamiętajcie, żeby od dzisiaj przez kolejne paręnaście dni za maturzystów w Polsce kciuki trzymać, wspierać, pomagać, tak? To Back to Friends w RMF Max na początek tej godziny. Przemek Kubera z Wami.

0: No i nareszcie się doczekaliśmy. Męskie granie orkiestra, jak zawsze przed nadejściem lata, na antenie Rybów Max z najnowszą nutą. A skoro lato nadchodzi, no to także Lato na Maxa startuje. Właściwie to już wystartowało. To nasza zwariowana radiowa trasa koncertowa. Za nami koncert w Gorlicach, a przed nami 16 maja. Kolejny przystanek Lato na Maxa, tym razem w Pile, Zalia, Posti i DJ Seo do Oliwieniarz. Przed nami jeszcze w tym roku Malbork, Wadowice, Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec, Krasny Staw. Sprawdzajcie szczegóły na rmfmax.pl. To Lato na Maxa. Oczywiście na naszym Instagramie, jak zawsze, także najświeższe detale tego, gdzie w najbliższym czasie zagramy, no i kto na scenie. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

Zawsze nocna zmiana obsadzona przez takie trio. Jonathan, Lipka. No i BZ obejmuje noce. To jest RMF Max. Jeszcze przed południową porą sporo pobojówce utrudnień drogowych przed nami. A zaczynamy od remontu ulicy Warszawskiej. Tam utrudnienia wjeżdżają od jutra. Chodzi o remont, a właściwie pierwszy etap remontu tej ulicy. Na odcinku od krzyżówki z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. Także w tej okolicy na Warszawskiej od jutra uważamy na siebie. A do 7 maja wjeżdżają także konkretne zmiany w organicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. Także w tej okolicy na Warszawskiej od jutra uważamy na siebie, a do 7 maja wjeżdżają także

Mam nadzieję, że cały czas pamiętacie, że w RMF Max bardzo lubimy wam pieniądze rozdawać, kasą się dzielić. Za dużo, za mało. To jest zabawa, która właśnie w tym tygodniu startuje. Zgadniesz kwotę, to kwotę wygrywasz. W tym momencie 10 tysięcy złotych to jest na pewno za mało, to mogę wam powiedzieć, ale wiem, że 20 tysięcy złotych to jest na pewno za dużo.

0: żebyśmy mogli do ciebie zadzwonić w sprawie tej kwoty, zostaw koniecznie zgłoszenie na przykład na rmfmax.pl.
1: Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: I po reklamie.

A to pogodowe konkrety. Przed nami bardzo ciepłe popołudnie z temperaturą maksymalną od 26 stopni w Kielcach, przez 26 w Busku do 27 w Ostrowcu. Do końca dnia będzie słonecznie. Brak opadów, no i przyjemny południowy wiatr to świetna wiadomość dla tych, którzy spędzają czas na świeżym powietrzu. Po zachodzie słońca 22 stopnie, w nocy od 11 do 13. Jutro do 28, nieco więcej chmur, ale nadal bez opadów deszczu.

0: Oskar Cymzi, co noc w RMF Max przed 12. No to możemy powiedzieć tak, mamy nowe Trójmiasto w Polsce i to wcale nie nad morzem, tylko u nas w Górach Świętokrzyskich. Tym razem chodzi o Ostrowiec Świętokrzyski, Starchowice, Skarżysko-Kamienną, czyli Trójmiasto nad Kamienną. Te trzy miasta w naszym regionie jednoczą się po to, żeby walczyć ze starzeniem się tak naprawdę mieszkańców. Po to, żeby się nie wyludniły totalnie. W Skarżysku na 100 dzieciaków przypada aż 275 seniorów, także trzeba przeciwdziałać. Przedsiębiorcy z Trójmiasta nad Kamienną teraz będą mogli się poznawać, będą mogli budować nowe miejsca pracy, będą mogli jakoś współpracować, więc słuchajcie, no od teraz, jeżeli chodzi o Trójmiasto, to trzeba będzie zawsze dodawać, że chodzi o to nasze, Świętokrzyskie, nad Kamienną.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trakcie.

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: To już poniedziałkowe południe w RMF Max. Mamy najnowszy flash. Michał Michta. Zaczynamy. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o pierwszych przypadkach podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Po południu dyrektor CKE zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. A my przypominamy, egzamin maturalny z polskiego na poziomie podstawowym trwa od godziny 9 i potrwa jeszcze niespełna 60 minut. Jak wiecie, z RMF Max w województwie świętokrzyskim maturalny maraton rozpoczyna dziś 12,5 tysiąca osób. Piszących w 5 LO w Kielcach pytaliśmy, czy się stresują.
5: Ja to podchodzę do tego trochę tak na luzie, tylko spokój nas uratuje, myślę.
6: Majówka była prawdziwą majówką, czy się trzeba było uczyć jednak?
5: Prawdziwą majówką, zwykłą, najzwyklejszą w świecie.
7: No ja się trochę stresuję, ale mam nadzieję, że już jak usiądę i zacznę pisać, to już trochę ze mnie tak zejdzie.
6: 4 godziny zlecą jak z bicza strzelił.
7: Pewnie tak, no właśnie boję się, że mi nie starczy czasu.
4: Mówili nam przed egzaminem maturzyści z 5 ELO w Kielcach. A teraz zmieniamy temat. W RMF Max mamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania budynku dawnej synagogi między jezdniami Alei Dziewięciu Wieków w centrum Kielc. Przypomnijmy, zorganizowano je online. Tu wypełniono ponad 1500 ankiet. Były także spotkania stacjonarne. Posłuchajcie, jakie opcje zagospodarowania budynku zyskały największe poparcie.
8: Jeżeli chodzi o to miejsce poświęcone historii Kielc i regionu, mamy 44% ankietowanych. Jeżeli chodzi o instytucję międzykulturową, mamy ponad 9,5% prawie ankietowanych. Centrum aktywizacji mieszkańców ponad 10%.
4: Poza tym ponad 16% osób opowiedziało się za salą ślubów USC, informował Tomasz Poremski, zastępca prezydenta. W kolejnym etapie powstać ma projekt budowlany.
9: Po uzyskaniu, już posiadają tego dokumentu w ręce, jesteśmy w stanie już złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i wprost starać się o to dofinansowanie. Myślę, że wniosek będziemy składali pewnie w połowie przyszłego roku. No i potem czekamy, myślę, na przyznanie środków.
4: Wyjaśniła prezydent Kielc Agata Wojda. Informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. Po przerwie spowodowanej pracami drogowymi w centrum Kielc wznowiono kursowanie autobusów linii 0W i 0Z. Przez ścisłe centrum ponownie przejeżdża także 103. Teraz szybki rzut oka do Ostrowca. Kolejne wraki samochodów znikają z miejskich ulic. Od początku roku Straż Miejska odholowała już około 10 pojazdów. Zajmowały one miejsca m.in. przy Centrum Tradycji Hutnictwa oraz na Górzystej, Sienkiewicza, Kopernika czy Długiej. I na koniec krótkie info z rynku pracy. Miasto Kielce w niechlubnej czołówce miast wojewódzkich o najwyższym bezrobociu. Wyższa jest jedynie w Białymstoku. Szczegółowe dane podamy Wam we flaszu o 13. Teraz już prognoza pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Przed nami gorące popołudnie. Temperatura w regionie wyniesie od 25 do lokalnie 27 stopni. Niebo niemal czyste, więc przydać mogą się okulary przeciwsłoneczne. W prognozach dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego nie ma opadów deszczu. Wieczór przyjemny z temperaturą na poziomie około 19-20 stopni, co sprzyjać będzie późnym spacerom. Nocą około 10 kresek, choć lokalnie w obniżeniach terenu możliwe są spadki w okolice 6 kreski na plusie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Ja tam maturzystów po 12 w RMF Max straszyć nie chcę, ale dzisiaj język polski to tylko rozgrzewka, bo jutro potężna matematyka, także bardzo proszę do książek, albo no, można też drugie podejście zastosować i już stwierdzić, że wszystko umiecie i po prostu pochillować. Przemek Kubera cały czas z wami, to byle do obiadu.

Wam zawsze powtarzamy, że każdy powinien robić to, co umie najlepiej, a my w RMF Max całkiem dobrze się czujemy w łączeniu zupełnie nowych nut z tymi odrobinkę starszymi zadami Faithless i New Religion. To jest akurat reprezentant tego nowszego brzmienia, ale dobrze jest czasami do takiej muzycznej perełki sobie wrócić. Mi, a w RMF Max Ghetto Superstar przed nami można, a właściwie należy zrobić odrobinkę głośniej na moją odpowiedzialność. Jak ta nuta buja, bujała, to i będzie bujać.

0: To Wiktor Waligura, nadzieja polskiej sceny muzycznej w RMF Max z nowością 4 pory roku za nami, a przed wami wzmożone siły i szanse na to, żeby zgarnąć bardzo przyjemną kasę w naszej zabawie. Za dużo, za mało. 10 koła to za mało, 20 tysięcy złotych to jest za dużo. Czekamy na wasze pomysły, jaka kwota może być u nas ukryta. Te zgłoszenia, które teraz do nas dofruną, mnożę wam razy 49. rmfmax.pl, tam detale.
1: Max. Reklama.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

poniedziałek jest dobrym momentem, żeby sobie zaplanować opcje imprezowo-wyjściowe. W RMF Max podrzucamy parę propozycji. Wcale na weekend kolejny nie trzeba czekać, żeby się zaczęło dziać, bo jutro Antek Syrek Dąbrowski z najnowszym materiałem. O tym nie rozmawiamy. Pojawi się na scenie Kieleckiego Centrum Kultury. To o 19:00. Kolejna opcja to już na weekend. I 8 i 9 maja w Galerii Przywarszawskiej. Giełda winyli startuje. Giełda płyt winylowych, ale także płyt CD. Jeżeli macie jakieś perełki, białe kroki, to być może warto się pojawić. Co klubowo robimy w piątek? Po 22:00 w Mast przy Kieleckim Rynku Pump It Up, czyli klimat muzyczny z początku lat 2000.

0: Reklama.
1: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
4: Polecam. Olga Chaińska.
5: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. I po reklamie.

0: Przed nami gorące popołudnie. Temperatura w regionie wyniesie od 25 do lokalnie 27 stopni. Niebo niemal czyste, więc przydać mogą się okulary przeciwsłoneczne. W prognozach dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego nie ma opadów deszczu. Wieczór przyjemny z temperaturą na poziomie około 19-20 stopni, co sprzyjać będzie późnym spacerom. Nocą około 10 kresek, choć lokalnie w obniżeniach terenu możliwe są spadki w okolice 6 kreski na plusie.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

Ariana Grande, Break Free, Verb of Max. Tak było przez weekend majowy, co prawda krótki, ale mogliśmy się poczuć wolni, ale teraz, słuchajcie, no mamy poniedziałek, to się trzeba naprawdę zabrać do roboty, tym bardziej, że dane Głównego Urzędu Statystycznego wcale dla Kielc optymistyczne nie są. Mamy naprawdę bardzo wysokie bezrobocie w naszym regionie. Na dodatek w Górach Świętokrzyskich w porównaniu z innymi miastami w Polsce mamy jedne z najniższych wynagrodzeń, także bardzo proszę, teraz apel do pracowników. My się bierzemy do roboty, ale żeby było uczciwie, to szefowie, to jest apel teraz do was, płacimy troszkę lepiej, przyjemniej, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Możemy pójść na taki układ? Mam nadzieję. Przemek Kubera, dzięki za dziś. Do usłyszenia i bardzo udanego popołudnia życzę. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: Gadżety na maksa.
1: O 13 w RMF Max o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zapraszam na Flash. System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które będą sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Kiedy trafią do nas kolejne pieniądze?
2: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów.
1: Tyle Jakub Rybski.
3: Słuchacie RMF Max.
1: W to poniedziałkowe popołudnie w skrócie o tym, czym żyje region. Bardzo wysokie bezrobocie, jednocześnie jedno z najniższych wynagrodzeń. Takie niezbyt optymistyczne dane dla Kielc przynosi najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego. Przejrzał go dla Was Marcin Różec. Zacznijmy od bezrobocia.
4: Tak, tu mamy dane dotyczące miast wojewódzkich. Niechlubnym liderem jest Białystok z bezrobociem na poziomie 6%. Drugie miejsce należy do Kielc. Tu mamy 5,8%. I taka sama stopa bezrobocia jest też w Łodzi. Dalej są Lublin i Rzeszów.
1: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw?
4: Najgorzej zarabiają mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i Białegostoku. I niestety na trzecim miejscu pod tym względem są Kielce. U nas w Gorzowie i w Białymstoku to przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach, w których pracuje co najmniej 9 osób, jest poniżej 8 tysięcy złotych. Dla porównania w Krakowie, który jest tu liderem, to niemal 13,5 tysiąca.
1: Tyle od Marcina. A na zegarach 13 właśnie dobiegł końca pierwszy maturalny egzamin. To język polski na poziomie podstawowym. W sumie, jak już mówiliśmy, w Świętokrzyskiem podeszło do niego ponad 12,5 tysiąca osób. Do tematu wrócimy w kolejnym flashu. A teraz szybko zmieniamy temat. Wystartował funduszowy maj, czyli akcja, w ramach której możecie lepiej poznać atrakcje wybudowane dzięki pieniądzom z Unii. Już w najbliższy weekend sporo atrakcji będzie w Centrum Bajki w Pacanowie. W parku Akademia Bajki zaplanowano m.in. kreatywne warsztaty i zabawy dla najmłodszych. Więcej o akcji dowiecie się na rmfmax.pl w zakładce Konkursy i akcje specjalne. A na koniec odwiedzamy jeszcze Kielecki Ogród Botaniczny, który rozpoczął nowy sezon. Wiosną oglądać można m.in. kwitnące żonkile, narcyzę, tulipany i kwiaty owocowe na drzewach.
5: Wiosenna żółć, wiosenna czerwień, dużo bieli, dużo różu, czyli takie kolory ogniste też, wiosenne, zwracające uwagę i ludzi, i owadów zapylających, ale też kolory bardziej stonowane.
1: Mówiła nam Agnieszka Pierścińska z Ogrodu Botanicznego w Kielcach. A na naszej antenie czas już na najnowszą prognozę pogody dla regionu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: No bardzo przyjemnie rozpoczęliśmy nowy tydzień w Świętokrzyskiem. Dziś możemy liczyć na solidną dawkę słońca. Tego popołudnia na termometrach maksymalnie od 25 do lokalnie 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. Ciśnienie delikatnie może się obniżać. Biometr nam sprzyja, a brak opadów utrzyma się aż do środy włącznie. Jutro i pojutrze w regionie również będzie bardzo ładnie. Od czwartku temperatura nieco niższa, ale nadal bardzo przyzwoita.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dzień dobry po pierwszej.
0: RMF Max, hity na maksa.
7: Anka i Fioła, smeldujemy się w pomajówkowym wajbie. Jak dobrze, że dzisiaj jest dzień powolności w kalendarzu.
8: Do 17 z wami.
9: Poczuj dobry beat.
0: RMF Max.
8: Dziś wszyscy mamy ten sam zapach, zapach grilla.
7: To na włosach, reszta już na pewno ogarnięta.
8: Dziś też wystartowały matury. My startujemy za to z nową zabawą. W niej duża kasa do wzięcia. Szczegóły niebawem. Bądźcie z RMF Max.

0: Tych najlepszych hitów w RMF Max nigdy za wiele. White 2115, Vivi Simon i Palar za nami. Za to w zabawie za dużo, za mało. W naszej nowej grze, która startuje dzisiaj, wygrać możecie sporą kasę, a wystarczy, że wytypujecie, ile pieniędzy mamy dla was do wygrania.
1: Między 10 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy to już za mało, a 20 tysięcy. 20 tysięcy to już za dużo. No i teraz zabawmy się w to, ile pieniędzy mamy i jeżeli zgadniecie, to zgarniacie tę kasę całą dla siebie.
0: Hasło Max. Tym hasłem się do zabawy wystarczy zgłosić teraz. 7327 na ten numer za 3,69. Wyślij SMS-a o treści Max i spróbuj upolować dokładną kwotę, którą dziś mamy do wygrania w zabawie za dużo, za mało.
1: Szczegółów szukajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Nie ucieknę, Zalia, Quebo, Faust w RMF Max. No i tak jest, no od poniedziałku nie uciekniemy, ale zawsze możemy go trochę przyspieszyć. Dlatego nasza zabawa, poniedziałek na skróty, dzisiaj startuje. Musimy przytulić maturzystów. CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która dostarcza arkusze. Dzisiaj bierzemy ją na tapet.
1: To wy musicie w zabawny, kreatywny sposób rozwinąć ten skrót. CKE. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze, a te najfajniejsze nagradzać będziemy zestawami maksymalnych gadżetów.
0: CKE. Jak można to rozwinąć? No na przykład Centrala Kontrolowanych Emocji. To tak w sprawie matury.
1: Centrala Kreowania Elit.
0: No,
1: CKE. Czekamy na wasze propozycje. Zbieramy głosówki na Messengerze i będziemy za najfajniejsze dawać gadżety. Do dzieła!

0: Ależ ten numer pasuje do majówkowej pogody. Anima w RMF Max. Ja mam wrażenie, że pogoda w tym roku ma wyjątkowy timing. Zauważyliście? No. Wielkanoc była przepiękna, ale przed i po już było gorzej. Teraz z majówką jest podobnie.
1: Było cudownie, a ma za chwilę za

0: zacząć padać. Ręce zacierają rolnicy, niech pada, niech nam trochę nawodni tę ziemię i dobrze, że to nie trafiło w majówkę. Jak będzie dzisiaj? Za momencik sprawdzamy w prognozie. Max.
1: Reklama. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
7: Polecam. Olga Chaińska.
8: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: No bardzo przyjemnie rozpoczęliśmy nowy tydzień w Świętokrzyskiem. Dziś możemy liczyć na solidną dawkę słońca. Tego popołudnia na termometrach maksymalnie od 25 do lokalnie 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. Ciśnienie delikatnie może się obniżać. Biemet nam sprzyja, a brak opadów utrzyma się aż do środy włącznie. Jutro i pojutrze w regionie również będzie bardzo ładnie. Od czwartku temperatura nieco niższa, ale nadal bardzo przyzwoita.

0: Gdyby ktoś już nie mógł drugiej kawy, no to ma właśnie takie numery jak ten Forever and a Day w RMF Max. Ale strasznie dużo maturzystów mamy w tym roku. Ostatnio tak wielu było 14 lat temu, wyobraźcie sobie, bo w tym roku zdają maturę ci, co poszli i w wieku 6 i 7 lat do szkoły jednocześnie.
1: No, są też plusy, łatwiej ściągać, bo bliżej siebie trzeba siedzieć, tak, jak jest
0: dobrze,
1: gęściej, prawda?
0: Dobrze.
1: Trudniej na studia chyba będzie się dostać.
0: Właśnie, ja uważam, że powinno się poszerzyć możliwość włożenia większej ilości studentów do jednej sali.
1: Ale żeby... że co, że na kolanach jeden u drugiego? Tak chcesz walczyć z dzietnością w Polsce?
0: No to mogłaby być jakaś nowa metoda. Tymczasem u nas też nowość.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Hit lata to jeszcze za dużo, ale do hitu wiosny to mocny kandydat.
0: Body Talk, Alefar Ben i Ren Miller.

0: Tydziorar.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
2: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
2: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
10: I po reklamie.

0: O pełnej, o tym co ważne we Flashu RMF Max. Michał Michta, zapraszam, jest 14. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskim, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce.
1: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
0: Informował i apelował Tomasz Partyka z Lasów Państwowych.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz krótko o tym, co w regionie. Pierwszy dzień egzaminów już za nimi. Ponad 12,5 tysiąca świętokrzyskich maturzystów ma ze sobą egzamin z polskiego na poziomie podstawowym. A my znamy tematy prac. Kiedy dla człowieka jest ważny, jak postrzegają go inni? A drugi, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. O wrażenia po wyjściu z sal nasz reporter pytał przed piątym ELO w Kielcach.
3: Był luzik przed egzaminem, a teraz?
4: Tyle ile umiałem, to tyle napisałem.
3: No, tak
4: źle nie było, co by nie mówić. Najmniejsze oczekiwania były, no teraz to już tylko lepiej będzie, no. Jakoś pójdzie.
3: Widzę, że uśmiechnięty jesteś, byłeś uśmiechnięty przed wejściem na salę, teraz też jesteś, czyli fantastycznie ci poszło na pewno.
5: Myślę, że tak. Myślę, że nieuniknione jest plus 70%.
0: Z maturzystami rozmawiał Marcin Różyc. Jutro zmierzą się oni z matematyką, a w środę z językiem obcym. A my szybko zaglądamy na południe województwa. Powiat Buski z dotacją na remont dróg uszkodzonych przez intensywny opad deszczu. To w sumie 1 400 000 zł na przebudowę drogi Piasek Wielki Żuków na terenie gminy Solec-Zdrój.
6: Będziemy mieli odbudowaną drogę, która jest naprawdę bardzo zniszczona. Jest to droga przede wszystkim z przełomami, bo to wiadomo, że po skutkach nawalnych deszczy to jest droga popękana, przełomy, dziury, a tak to będzie w pełni wyremontowana, będzie piękny asfalt z poboczami.
0: Informował w RMF Max Jerzy Kolarz, starosta Buski. Kibice Industrii Kielce, teraz informacja dla Was. Historia mistrzów, taki tytuł nosi wydana właśnie książka poświęcona 60-leciu kieleckiego klubu piłki ręcznej.
7: To książka dla wszystkich, którzy lubią historię Kielc, chcą poznać, co tu się działo, jeśli chodzi o sport, dla wszystkich miłośników piłki ręcznej, ponieważ jest bardzo dużo wiadomości, informacji, no nie tylko dla naszych kibiców i dla naszego klubu.
0: Opowiada autorka Anna Benicewicz-Miazga. I na koniec krótka opcja na spędzenie wolnego czasu. Mamy dla Was wejściówki do parku Trampolin Fly Sky w Kielcach. Tam czekają na Was cztery strefy: trampolin, ścianek wspinaczkowych, parku linowego oraz bawialni. Zgłaszajcie się po nie na rmfmax.pl, wybierzcie na naszej stronie lokalizację świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Do końca dnia pogodniej, bez deszczu. 27 stopni to maks prognozowany na to popołudnie dla przeważającej części województwa świętokrzyskiego. 28 z kolei dla okolic Ostrowca i Opatowa, a także Jędrzejowa i Włoszczowy. Wiatr południowo-zachodni, słaby, momentami umiarkowany. Na jutro kulminacja ciepła, termometry w całym regionie wskażą 28 stopni, a w okolicach Włoszczowy nawet do 30. Zachmurzenie może być nieco większe.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Dawid Podsiadło na start kolejnej godziny. To zawsze dobry wybór.
9: Witajcie w RMF Max. Anka i Fiołas tutaj. Mamy dla Was przygotowanych masę hitów. No i Dawid Podsiadło, tak owszem, jak zegarynka.

0: Plan, PZ, Kmata i Kaz Bałagany w RMF Max Plan B. No plan to podstawa i my też mamy niezły. Na wygranie dużych pieniędzy. W naszej nowej zabawie za dużo, za mało. Teraz mamy bonus.
1: Wchodzicie do zabawy, wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Od teraz każde wasze zgłoszenie my mnożymy 77 razy, ale najlepsze jest to, co jest do wygrania.
0: Między 10 a 20 tysięcy jest gdzieś kwota, którą wystarczy wytypować, obstawić. A jeśli, może nawet dziś wam się to uda, po prostu bierzecie ją ze sobą.
1: Na co moglibyście wydać kilkanaście tysięcy złotych? Wakacje, wiadomo. Odświeżony ogród, wiadomo. A może dołożycie sobie do nowego samochodu?
0: Teraz, wchodząc do gry, 77 razy mnożymy twoje zgłoszenie. SMS o treści MAX. Wyślij na 7327.
2: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Gorąco?

0: z łatwością zapada w pamięć. Zakaria za nami w RMF Max, a teraz rewolucyjna wiadomość dla tych, którzy używają sztucznej inteligencji. Sąd orzekł, że nie można tak po prostu zwolnić pracownika z powodu zastępowania go przez AI.
1: Brawo!
0: To jest oczywiście w Chinach na razie.
1: A, wiedziałem, że jest gwiazdka.
0: Ale ja wierzę, że to dojdzie do nas również. No, super by było.
1: No, trzeba umieć pracować z AI, jeśli marzyliście o tym właśnie, żeby nauczyć się właściwie promptować, ale żal wam było kasy. Może warto nią zagrać dziś w zabawie za dużo, za mało. Nowa gra w RMF Max, duża kasa do wzięcia, a wiemy, że przecież ta kwota, którą mamy dla was, jest pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych.
0: Na siebie nie ma co oszczędzać. Wyślijcie teraz hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Jak wchodzicie do gry, to my mnożymy jeszcze przez chwilę wasze zgłoszenie 77 razy, ale tylko do 14.50.
1: 7327. SMS o treści Max. Tak? Zgarniacie 77 szans na finał, w którym wystarczy tylko właściwie wytypować, jaką kasę uszykowaliśmy dla was.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 8210 zł na rękę. Aha. Średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
3: O, kto tak powiedział?
2: Premier.
3: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Do końca dnia pogodniej bez deszczu. 27 stopni to maks prognozowany na to popołudnie dla przeważającej części województwa świętokrzyskiego. 28 z kolei dla okolic Ostrowca i Opatowa, a także Jędrzejowa i Włoszczowy. Wiatr południowo-zachodni, słabe, momentami umiarkowane. Na jutro kulminacja ciepła, termometry w całym regionie wskażą 28 stopni, a w okolicach Włoszczowy nawet do 30. Zachmurzenie może być nieco większe.

0: Zawsze jest miło, gdy wpada Katy Perry. Last Friday Night w RMF Max. Choć to chyba mało przyjemne info dla właścicieli psów. We Włoszech, we włoskim Livorno, dokładnie, władze miasta wprowadziły przepisy nakazujące właścicielom psów zmywanie po nich siuśków. Już nie tylko z woreczkiem. Jak nie posprzątasz, to wtedy mandat 500 euro, bo brzydko pachnie w całym mieście.
1: O, proszę bardzo. A to ciekawe, że do psów, a nie do kotów się bardziej, że tak powiem, przymusili. Ale rozumiem, nad psami jeszcze ktoś panuje, nad kotami niekoniecznie.
0: No ale jak masz? Woreczek to wiadomo.
1: No jak?
0: Raz,
1: jak?
0: Dwa i po sprawie.
1: Myjka wysokociśnieniowa.
0: W wersji
1: czuję,
0: mini.
1: Że teraz będzie w wyszukiwarce Google.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: To poniedziałkowe popołudnie, czas na kolejny flash RMF Max. Jest 15, a Michał Michta, zaczynamy. Wydłużony majowy weekend to już za nami. Są jednak i tacy, którzy tłumów nie lubią i dopiero teraz wybrali się na majowy wypoczynek.
1: Więc dobrze, że jeszcze pogoda jest ładna, to możemy cieszyć się pustkami, tak, dobrą pogodą.
2: Korzystać z tej przedłużonej majówki.
3: To do kiedy ta majówka będzie?
1: Do piątku.
4: Co roku tak jeździmy i nam jak najbardziej to pasuje.
5: To jak ktoś lubi ciszę, nie lubi takich tłoków, no to jak najbardziej.
4: To jak najbardziej. Myśmy zaczęli w niedzielę. Za bardzo nie lubimy tłoku na szlakach, więc większość ludzi wyjeżdżała, a myśmy postanowili przyjechać.
0: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Połachicki.
6: Słuchacie RMF Max.
0: W to poniedziałkowe popołudnie teraz szybkie info z kieleckich ulic. Jutro mają ruszyć pierwsze prace związane z remontem na Warszawskiej. Utrudnień spodziewajcie się pomiędzy Orkana a Sikorskiego. Więcej o tym powiemy już w kolejnym fleszu. A w regionie z kolei ruszył przetarg na remont drogi krajowej nr 73 między Mietlem a Szczeglinem. Jak dowiedziało się RMF Max, w planach jest wymiana nawierzchni na odcinku ponad kilometra. Na razie trwa poszukiwanie wykonawcy. Wstępnie wiadomo, że remont potrwa około 5 miesięcy i będzie prowadzony przy ruchu wahadłowym. W kalendarzu 4 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji przed jednostką ratowniczo-gaśniczą nr 1 przy ulicy Sandomierskiej w Kielcach odbyła się uroczysta zmiana służby. Strażacy mówią, że w tym roku mają coraz więcej pracy niekoniecznie związanej z gaszeniem ognia. W minionym roku tylko co trzeci wyjazd związany był z pożarem.
7: Więc dziś możemy raczej mówić nie o straży pożarnej, a o profesjonalnej formacji ratowniczej. Spośród 16 123 interwencji, do których wyjeżdżaliśmy w minionym roku, zdecydowanie więcej było miejscowych zagrożeń, których mieliśmy 9669 w 2025 roku.
0: To Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Wspomniane miejscowe zagrożenia to na przykład usuwanie skutków gwałtownej pogody, wypadków czy wycieków chemicznych. W Świętokrzyskim Centrum Matki Noworodka w Kielcach urodziło się ostatnio 5 par bliźniąt. Dwie pary to dziewczynki, jedna to chłopcy, a dwie kolejne to chłopiec i dziewczynka. Od września ubiegłego roku w placówce działa poradnia ciąż mnogich. A zanim sprawdzimy, co słychać w sporcie i w pogodzie, to jeszcze szybki rzut oka do świętokrzyskich lasów. Znów słychać w nich rek silników. Problem z miłośnikami quadów i motorów crossowych jest spory, przyznają leśnicy.
8: Największy chyba problem, kiedy ludzie, którzy korzystają w sposób normalny, czyli nie wiem, jadą rowerem, czy idą pieszo ścieżkami leśnymi, albo ustąpią, uciekną z tej ścieżki, schowają się za drzewo, albo no, ryzykują tym, że ktoś nie wyhamuje i może dojść do sytuacji takiej no, dość trudnej.
0: Mówił Sebastian Nowaczkiewicz z Nadleśnictwa Zagdańsk. Teraz flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
9: Popołudniowy flash sportowy RMF Max zdominuje piłka nożna. Dziś dokończenie 31. kolejki Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak Radom podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Wisła Kraków już prawie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 2-1 i do powrotu do najwyższej ligi rozgrywek potrzebuje już tylko jednego punktu. Jutro pierwsze rewanżowe starcie półfinałowe w Lidze Mistrzów. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą Atletico Madryt. W Hiszpanii było 1-1. W środę piłkarska uczta w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z niesamowitego widowiska w Paryżu, które u siebie PSG wygrało 5-4.
0: Sprawdzamy, co nowego w prognozach dla województwa świętokrzyskiego. Na początek krótko o temperaturze. Tego popołudnia możemy liczyć na 27-28 stopni maksymalnie. Po zachodzie słońca 21 kresek, w nocy minimalnie około 11. Do końca dnia słonecznie i bez opadów. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany z południa. A jutro 28 stopni, po południu nieco więcej chmur, ale bez opadów deszczu. Wiatr okresami będzie mocniejszy.
6: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
10: Gdy po egzaminie maturalnym czytasz właściwe odpowiedzi
11: i czujesz się oświecony.
10: A to tak było!
11: Anka i Piołas i Tame Impala na start. Same hity dla maturzystów i dla tych, którzy w pracy.

0: Przelecieli tak szybko jak ta majówka. Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max. Teraz Lisa liści mają wolne, no bo matury, wiadomo, a za chwilkę uczniowie podstawówek będą mieli egzaminy ósmoklasisty, więc kolejne wolne. Rodzice tylko się zastanawiają, skąd brać na te urlopy, nie?
1: Jak to skąd?
0: No.
1: No można od nas.
0: Można.
1: Nie trzeba szukać dalej. W zabawie za dużo, za mało. Wystarczy wytypować dokładną kwotę, jaka jest do wygrania. I możecie ją zgarnąć. Już za moment ktoś będzie próbował. Zostańcie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama. Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
4: Polecam. Olga Chaińska.
5: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Hej sąsiad.
7: Hej, podziwiam.
6: Ale co podziwiasz?
7: Twój taras wygląda lepiej niż mój. Skąd ty masz takie fajne płytki?
8: Z Końskich. Mają najlepsze płyty zewnętrzne na tarasy, do ogrodu i na podjazdy. Sprawdź, dlaczego warto, na płytyzewnętrzne.pl. Kiermasz płytek w Końskich. To największy wybór płytek w regionie. Kilka tysięcy wzorów. Gwarancja najniższych cen.
9: Kiermasz płytek. Tanie rozwiązanie na każdy taras, podjazd i do ogrodu. www.kiermaszpłytek.pl. Końskie, ulica Górna 3.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.
20: Wyj głośniej.

0: Szwedzka Mafia w RMF Max. A teraz pora na pierwszy finał naszej nowej zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kim będzie ten szczęśliwca, który dzisiaj pierwszy będzie obstawiać, ile jest na naszym koncie? No i co najważniejsze, czy podniesie telefon?
0: Wybieramy numer wylosowany.
3: Tak, słucham.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Anka i Fiołast, dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Cześć, Mati. Na czym cię zastaliśmy? Co robisz?
3: Przed kompem, przy pracy i przy telewizorze, tak naprawdę, więc...
0: Multitasking!
2: Teraz jeszcze trzecią rzecz.
0: To jeszcze do tych dwóch zadań dorzuć granie o dużą kasę w RMF Max, bo jesteś w finale naszej zabawy i musisz teraz wytypować kwotę, która twoim zdaniem jest na naszym koncie i czeka na szczęśliwego zwycięzcę, którym ty już za moment możesz się stać.
2: Mój drogi, mamy widełki, w których wiadomo, że ta kwota się mieści. Jeżeli trafiasz idealnie w tę kwotę, no to po prostu przelewamy ci te pieniądze. Na ten moment możemy ci powiedzieć, że na pewno to jest więcej niż 10 tysięcy złotych, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile mamy na koncie?
3: To spróbujmy może 14 331 złotych.
0: 14 331 złotych.
2: Powiem tak, to jest
4: za mało.
2: I dobry, i zły komunikat, bo to jest za mało, ale to znaczy, że jest więcej pieniędzy do wygrania.
0: Ale słuchaj, zadanie miałeś najtrudniejsze, bo to pierwszy finał naszej zabawy i teraz będzie już łatwiej, bo te 14 331 zł to teraz nasza dolna granica. Wiemy, że jest tam więcej pieniędzy, a dla ciebie, Mati, mamy 5 stówek na pocieszkę w poniedziałkowe popołudnie.
2: Za miłe, super, dobre obstawianie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z odcinka na odcinek ta zabawa będzie robić się coraz ciekawsza. Ile kasy jest do zgarnięcia? Jutro można znowu typować.
0: No bo ktoś tę kasę na końcu na pewno wyciągnie i to możesz być ty. Zgłoście się choćby na rmfmax.pl, a to Kungs.

0: czy mnie ciągnie do ciebie.
1: Jak średnio ciągnie albo kiepsko chłodzi, to trzeba chyba nabić klimatyzację. To pokazały ostatnie dni tym kierowcom, którzy tego dawno nie robili. Męskie granie orkiestra za nami w RMF Max.
2: Klimatyzacja to się jutro może przydać. Jutro nawet do 29 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Owszem, będzie pochmurno, ale wciąż gorąco. A jak dziś, jeszcze po południu, to sprawdzamy za chwilkę w prognozie pogody. Zostańcie.
3: Sprawdzamy, co nowego w prognozach dla województwa świętokrzyskiego. Na początek krótko o temperaturze. Tego popołudnia możemy liczyć na 27-28 stopni maksymalnie. Po zachodzie słońca 21 kresek, w nocy minimalnie około 11. Do końca dnia słonecznie i bez opadów. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany z południa. Na jutro 28 stopni, po południu nieco więcej chmur, ale bez opadów deszczu. Wiatr okresami będzie mocniejszy.
4: RMF Max! RMF Max! RMF Max!

0: ci oddać.
1: Teksty Sanach na maturze już były wykorzystane. Może w tym roku pojawi się coś od Sobla? Sobel i Kochasz w RMF Max. Matury wystartowały dzisiaj w zabawie Poniedziałek na skróty, dlatego rozwijacie w oryginalny sposób skrót CKE.
2: Klasycznie to Centralna Komisja Egzaminacyjna, a w praktyce w waszych głosówkach, Maciek?
3: Maturę już miałem parę lat temu, ale CKE bym rozwinął jako cierpienie każdego egzaminowanego.
2: Brawo!
1: Sama prawda.
2: No, u Mateusza też sama prawda.
4: CKE, czyli człowiek kontra edukacja.
1: Walka jak Dawid i Goliat. Na koniec Justyna. CKE u Justyny to...
5: Czekam, kiedy end.
2: O, i to tak ładnie pasuje i do matury, i do każdego dnia w pracy.
1: Czekam, kiedy end. End dla niektórych już za moment, bo 16 na horyzoncie, a my wysyłamy gadżety Justynie, Marcinowi i Mateuszowi.
2: Głosówki i rozwinięcie CKE możecie cały czas nagrywać na naszym Messengerze, a to już All The Time, John Summit i The Chainsmokers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Yeah.

0: dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na zegarach RMF Max godzina 16. Mamy dla Was kolejny flash. Michał Michta, zaczynamy. Chaos w Brukseli wywołała groźba Donalda Trumpa, że zerwie część umowy handlowej z Unią i wprowadzi podwyższone 25% cła na samochody ciężarowe i osobowe z Europy. Unia zgodnie z przyjętym planem musi jeszcze tę umowę zatwierdzić.
3: W Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, chce przyspieszyć pracę nad sfinalizowaniem tej umowy w imię stabilności i niezaogniania relacji z Waszyngtonem. Natomiast socjaliści nie zgadzają się na szantaż i chcieliby już stosować handlową bazukę.
2: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginał.
4: Słuchacie RMF Max.
2: W popołudniowym flaszu jesteśmy na bieżąco z tym, co na drogach. Kierowców w Kielcach czekają w tym tygodniu kolejne utrudnienia. Od razu przenosimy się na Warszawską, gdzie jest nasz reporter Marcin Różec, bo to właśnie na Warszawskiej już jutro będą wprowadzone zmiany.
5: Tak, jestem na miejscu.
2: Co dokładnie się zmieni?
5: Na odcinku pomiędzy Orkana a Sikorskiego obie jezdnie zostaną zawężone tylko do jednego pasa ruchu, ale nie od razu na całym tym fragmencie, a tam, gdzie aktualnie będą prowadzone prace. Może to jednak powodować czasowe utrudnienia.
2: Z kolei w czwartek kolejne zmiany związane z budową drogi S74.
5: Tak, i obejmą ulicę Łódzką i Jesionową. Tu spodziewamy się wielu zwężeń jezdni, ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, zmian przebiegu pasów ruchu w obrębie skrzyżowań. Trzeba będzie stosować się do żółtych linii. Zmiana przebiegu pasów ruchu obejmie też ulicę Prostopadłe, w tym Zagnańską czy Klonową. Na tym etapie nadal zachowany będzie ruch Łódzką i Jesionową, choć może być on już nieco spowolniony.
2: Tyle od Marcina, teraz pozostałe tematy w skrócie. Miasto Kielce w niechlubnej czołówce miast wojewódzkich o najwyższym bezrobociu. Według najnowszych danych GUS wynosi ono 5,8%. Na takim samym poziomie bezrobocie jest także w Łodzi. Wyższe na poziomie 6% odnotowano jedynie w Białymstoku. Dla porównania najmniejsze bezrobocie, nieco ponad 1,5%, mamy w Warszawie i Poznaniu. A we fleszu o 16 wracamy teraz do tematu pierwszego dnia matur. Ponad 12,5 tysiąca osób zdających w Świętokrzyskiem dzisiaj mierzyło się z językiem polskim na poziomie podstawowym.
6: Pierwsza część była całkiem prosta, teksty były przystępne. Test historyczno-literacki też był w porządku, chociaż było też trochę nie tak popularnych tekstów.
7: Rozprawka była bardzo fajna, podobały mi się tematy. Wpływ pracy na człowieka i jego otoczenie.
8: Stosunkowo chyba łatwy egzamin, ja bym powiedział, że temat rozprawki też mi całkiem podszedł. Wybrałem wpływ pracy na człowieka i na rzeczywistość wokół niego i całkiem w porządku mi poszło.
2: Mówili nam zdający w 5 LO w Kielcach. Jutro na maturze matematyka. A w kolejnym flaszu m.in. o tym, jaka przyszłość czeka budynek dawnej synagogi w centrum Kielc. Teraz najświeższa prognoza pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: To bardzo ciepłe popołudnie. Krótkie rękawy, gwałcie klima, przydać mogą się przeciwsłoneczne okulary. W prognozach dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego pogodne niebo i bez opadów deszczu. Dzisiejszy maks to od 26 do lokalnie nawet 28 stopni. Wieczór też przyjemny, po zachodzie słońca około 19 stopni, a to sprzyjać będzie późnym spacerom. Nocą około 10 na plusie, choć miejscami w obniżeniach terenu możliwe są spadki do 6 kreski nad zerem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Minęła 16. I jest funky w RMF Max. Anka, Fiołas, siemacie, mamy poniedziałek, mamy popołudnie, po majówce nie jest źle.
11: No, zwłaszcza jeżeli jesteście już w drodze z pracy do domu, zostańcie z nami, bo za chwileczkę jeszcze sentymentalnie w nawiązaniu do majówki. Back to France i sombr.

0: Bardzo lubię ten nostalgiczny klimat. Sombri Back to Friends w RMF Max. Czy dzisiaj wy też już wróciliście pamięcią do swojej matury? Bo tu, uwaga, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To jest pierwszy temat rozprawki, bardzo ogólny.
1: A drugi?
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No szerzej się nie da. I właśnie na to narzekają maturzyści w tym roku.
1: Ale to nie fajnie? Bo no, jak miałaś ograniczoną liczbę lektur w głowie, to zawsze można było się do czegoś doczepić.
0: No więc dlatego pojawiły się takie komentarze. Kiedyś na maturze temat, czy lalka jest odpowiedzią na każde pytanie? Albo w nawiązaniu do dziadów, a imię jego 6-7.
1: Piękna. Polityczna ta matura. Trzeba było odpowiadać tak, żeby każdą interpretację można było wybronić.

0: Felix Jan i Kaskada trzymają nas przy życiu. Tymczasem dzisiaj wszyscy o maturach, a to strażacy mają dziś swój dzień. Dzień strażaka. A do tego hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze też dzisiaj mają swoje święta.
1: Wszyscy skupieni wokół ciepła, nie wiem, czy dostrzegliście. Takie zawody, no.
0: Ciepło pozdrawiamy i ciepło przypominamy. Duża kasa jest do wzięcia w RMF Max. Wystartowała dzisiaj nasza nowa zabawa. Za dużo, za mało.
1: Ciepło, gorąco. Jesteśmy coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia. To na pewno jest kilkanaście tysięcy. Jutro możesz obstawiać to i zgarnąć te pieniądze. A po szczegóły sięgajcie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym, wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
12: Hej, to był mój tekst.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
12: No i nie ma lipy, no.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: trzymają to poniedziałkowe tempo. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów w RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie Poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKR.
0: RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie Poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKR.

0: w Max. Elegancko.
1: Tymczasem my uciekamy. Do usłyszenia jutro po 13.
0: Zostańcie z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dzięki. Zostawiamy was z Rose.

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. A dzisiaj zaglądamy do Sosnowca, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. To niesamowite miejsce, które jest zarówno ogrodem botanicznym, jak i zoologicznym. Ze mną Sylwia Rarok, z którą przejdziemy przez 3 strefy klimatyczne Egzotarium. Czujecie? Już zrobiło się ciepło.
2: Tu weszłyśmy właśnie do strefy klimatycznej pustynnej, sukulenty, czyli rośliny, które potrafią magazynować wodę nawet w takim czasie suchym.
1: A po drodze mijamy zwierzaki.
2: Warany, o właśnie, wyleguje się na skalę. Są bardzo ciekawskie, bardzo kontaktowe, już nas zauważyły. Strefa tropikalna jest specyficzna bardzo. Bananowce, daktylowce, palmy. Tutaj mamy czubacze. Mamy pięknego tukana Fernanda, który również jest bardzo towarzyski. I odezwała się Ara właśnie.
1: To jest idealne miejsce, żeby sobie usiąść, popatrzeć, wyciszyć się.
2: Tak, przechodziłyśmy przez strefę akwariów, bo tam też bardzo chętnie odwiedzający siadają na tych pufach naszych i wypoczywają. Także do naszego świata zapraszamy. To jest takie tropikalne serce Sosnowca.
1: Zapraszamy Was w tę egzotyczną podróż, bo warto zobaczyć, jak Egzotarium zmieniło się dzięki funduszom unijnym. A już teraz wpadajcie na Facebooka RMF Max, gdzie czeka na Was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy, czyli taki idealny gadżet do podróży tych bliskich i tych dalekich.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To bardzo ciepłe popołudnie. Krótkie rękawy, w aucie klima przydać mogą się przeciwsłoneczne okulary. W prognozach dla Kielc i całego regionu świętokrzyskiego pogodne niebo i bez opadów deszczu. Dzisiejszy maks to od 26 do lokalnie nawet 28 stopni. Wieczór też przyjemny, po zachodzie słońca około 19 stopni, a to sprzyjać będzie późnym spacerom. Nocą około 10 na plusie, choć miejscami w obniżeniach terenu możliwe są spadki do 6 kreski nad zerem.

0: tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański, majówka w trakcie.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

0: To już godzina 17. W RMF Max najnowszy flash i aktualna prognoza pogody. Michał Michta, zaczynamy. 340 tysięcy maturzystów z całej Polski przystąpiło dzisiaj do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Drozd-Urbańska? Pytał o to Michał Dobrołowicz.
1: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
2: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
1: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy Alberta Camus.
2: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
1: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
0: Na jutro na maturze matematyka.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz najświeższy raport świętokrzyskiej policji dotyczący wydłużonego majowego weekendu. Z danych, które właśnie do nas dotarły, wynika, że od 30 kwietnia do 3 maja w regionie doszło do 5 wypadków, w których 8 osób zostało rannych. Na szczęście nikt nie zginął. W tym okresie wpadło także 37 pijanych kierowców. Kolejne tematy w skrócie. Prawie 11 milionów złotych z budżetu państwa dla świętokrzyskich samorządów. To kasa na naprawę dróg uszkodzonych przez gwałtowną pogodę. Pieniądze do regionu dotarły z opóźnieniem. Dlaczego?
4: Te opóźnienia były związane z tym, że większość środków poszła na Dolny Śląsk. Tam były ogromne straty związane z powodzią, ale już jesteśmy na etapie jakby realizacji tych kolejnych wniosków.
0: Tyle wojewoda świętokrzyski Józef Bryk. Budynek dawnej synagogi znajdującej się między jezdniami Alei Dziewięciu Wieków w centrum Kielc posłuży do organizacji małych koncertów. Na większe wydarzenia raczej nie ma szans. Tak wynika z rozstrzygniętego konkursu architektonicznego.
5: Sala koncertowa to jest pomieszczenie, które ma bardzo specyficzne i bardzo określone warunki. Ten obiekt takich warunków, ani obiekt, ani jego lokalizacja takich warunków nie spełnia, więc bardziej mówimy o sali wielofunkcyjnej z możliwością organizacji koncertów kameralnych.
0: Informuje architekt Wojciech Głowacki. W budynku znaleźć może się także sala ślubowa na dachu, taras widokowy. We fleszu o 17:00 krótko o rozpoczętym sezonie ciuchci po nicie. Kolejka wyrusza z Jędrzejowa do Motkowic i pokonuje 18 km w około godzinę. Sezon potrwa do końca września, przejazdy będą odbywać się w każdą niedzielę. I na koniec o sporcie. W piątek 8 maja Industria Kielce podejmie zespół Reboot KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski. To oczywiście w ramach rozgrywek Orlen Superligi. Na to spotkanie w hali Legionów mamy dla Was podwójne wejściówki. Zgłaszajcie się po nie na naszej stronie rmfmax.pl. Wybierzcie tam lokalizację świętokrzyskie. Kolejny flash u nas punktualnie o godzinie 18:00. Odwiedzimy w nim Kielecki Ogród Botaniczny, który rozpoczął już nowy sezon. Teraz już prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wieczór w regionie świętokrzyskim upłynie pod znakiem małego zachmurzenia i temperatury, która po godzinie 20:00 wyniesie mniej więcej 19-20 stopni. Noc pogodna także bez deszczu z temperaturą od 8 do 11 stopni. Lokalnie w obniżeniach terenu będzie około 6 stopni. Jutro bardzo gorąco, nawet 28 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr czasem porywisty. W środę również bardzo ciepło, a w czwartek spadek lekko poniżej 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Hity na maksa.
7: Matko, wreszcie się ta majówka skończyła, wreszcie można było popracować trochę.
8: I człowiek w końcu może pójść do pracy i w końcu nie musi się czuć, jakby było wolne, nie? Tak to właśnie jest w RMF Max i witamy wszystkich absolutnie. Dzień dobry, Filip Kliber.
7: Michał Siwek.
8: 4 minuty po 17:00, zaczynamy kanał nadawczy.
6: Max.
7: Billy Rexa już z numerem New Religion, to nowa wersja klasycznego numeru Faithless.

0: Najlepiej, bo pomajówkowo wchodzimy łagodnie w ten poniedziałek. Ed Sheeran za nami.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
2: I po raz kolejny czas na wyzwanie. Wyzwanie dla nas, od was. Możecie nam tutaj naprawdę namieszać. Możecie nas wsadzić na tak zwanego konia, wsadzić patyk w szprychy.
0: Możecie nam po prostu napisać na Messenger RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Możesz sobie teraz przypomnieć, jeżeli nie pisałeś jej dzisiaj akurat, nie? Co tam było trudnego w tej maturze i wysłać to na Messengerze RMF Max i my z tego zrobimy piosenkę. Serio.
2: Obiecujemy. Z każdej wiadomości, 100%. Która przyjdzie, każdą uwzględnimy w piosence, którą wspólnie z Filipem napiszemy i puścimy na antenie RMF Max. I to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład to, że bardzo nie lubisz czytać i w ogóle musiałeś przeczytać wszystkie zadania na maturze.
0: To najgorzej,
2: jest straszne,
0: nie?
2: To jest.
0: Albo w ogóle przyjście było najtrudniejsze na maturę. Napisz nam na Messengerze RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Teraz najlepiej.

0: Najlepsza impreza pomajówkowa w twoim samochodzie to dzięki RMF Max, to Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, to nowość na 18 minut po godzinie 17.
1: I to jest w ogóle najlepsza impreza, bo jesteśmy na niej też my. No, nieproszeni, dzień dobry.
0: Fajnie, że do nas wpadliście na imprezę. A z kolei w ostatnim podcaście pani Rozenek Majdan opowiedziała, że jej 5-miesięczny syn, ich właściwie, no bo przecież to jest pan Majdan i pani Majdanowa, 5-miesięczny syn już odłożył na studia. Już.
1: Jezu.
0: 5-miesięczny.
1: Ale tempo. W tym tempie chłop będzie rozwiedziony przed przedszkolem.
0: RMF Max. RMF Max. Baba Gugu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Kowe instagramowe hity to Tame Impala oraz Jenny z numerem Dracula na 33 minuty po godzinie 17, a już czas na nowość w RMF Max, czyli pana Wiktora. O panie Wiktorze Michał wam opowie.
1: Ale to jest równy gość, żaden tam pan. To jest po prostu Wiktor, to jest Wiki, to jest pan.
0: Wikuś to jest.
1: Wikuś Waligura, dokładnie tak. I cztery pory roku, numer napisany, żeby walczyć z zimową handrą, ale zobaczmy jak sobie poradzi, kiedy za oknem i tak już słonko, kiedy ciepło, kiedy majówka w sercu.
0: Właśnie.
1: Wprawdzie już za nami, ale wciąż w sercu. No to posłuchajcie, cztery pory roku to jest Wiktor Waligura w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A Wiktor w ogóle jutro też zagra, jakby co, na koncercie w Tauron Arenie przed Alvaro Solerem w Krakowie. Serio.

0: opisanie po francusku faceta, który na szczycie góry prasuje ubrania. To jest jedna z tych rzeczy, która była bardzo trudna na maturze. Ja się wcale absolutnie nie dziwię.
1: I tych rzeczy było dużo, ale nic to. My je wszystkie umieścimy w piosence.
0: I ta piosenka zaraz. Max.
2: Reklama. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert.

0: Ekspert.pl. Bo w Media Ekspert tanie masz. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Wieczór w regionie świętokrzyskim upłynie pod znakiem małego zachmurzenia i temperatury, która po godzinie 20 wyniesie mniej więcej 19-20 stopni. Noc pogodna także bez deszczu z temperaturą od 8 do 11 stopni. Lokalnie w obniżeniach terenu będzie około 6 stopni. Jutro bardzo gorąco, nawet 28 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr czasem porywisty. W środę również bardzo ciepło, a w czwartek spadek lekko poniżej 20.

0: Jazzy Spritz i Can't Deny It to jest RMF Max i my dostaliśmy wiele rzeczy, które były trudne na maturach.
1: Ludzie, ale te wasze matury musiały być trudne, ale spokojnie. Czy sobie poradziliśmy z tym? Nie wiem!
0: Skąd mam wiedzieć?
1: Puścimy, to się przekonamy.
0: Piosenka o tym, napisana przez nas, posłuchajcie.

0: Hity, które nie dają zasnąć.
1: To jest Max.
2: Łajcior 2115 i California Love teraz w RMF Max. Czy to będzie lepszy czy gorszy rap od tego, który my przygotowaliśmy?
3: Musicie sami się przekonać o tym. Posłuchajcie Łajciora do końca.

0: Nie myślmy o tym jako o poniedziałku po majówce. Myślmy o tym jako o, nie wiem, dniu hutnika, dniu kominiarza, dniu garncarza, bo to wszystko dni dzisiejsze.
1: Wszystkim kominiarzom tyle samo zejść, co wejść w sumie, bo tak to też trzeba kominiarzom życzyć. No i jak najmniej brudnej roboty, chociaż nie wiem, czy to akurat jest możliwe. A my zaraz mamy bilety na Madison Beer do rozdania. Tak zupełnie z jednej beczki. A tak se powiedzieliśmy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
10: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Czas na informacje z naszego regionu w skrócie. Michał Michta w studiu. Zapraszam na Flash. Zaczynamy od rozpoczętego maturalnego maratonu. W województwie świętokrzyskim do egzaminów podchodzi w tym roku ponad 12,5 tysiąca osób. Pierwszy tydzień egzaminów to polski, matematyka, języki obce i biologia. W kolejnym między innymi WOS, chemia czy geografia.
1: Czy się stresujecie przed egzaminem, czy jak to wygląda u was? No.
2: Jak najbardziej nie.
1: To znaczy, że bardzo ciężko pracowałeś, żeby przez cały rok, żeby dobrze ci poszedł egzamin.
2: Nie, mi się wydaje, że ci, co ciężko pracują, się najbardziej stresują.
3: Na pewniaka trzeba iść.
4: Trzeba być pewnym siebie. Się zda, więc trzeba być pewnym siebie tylko.
5: Ja tu podchodzę do tego trochę tak na luzie, tylko spokój nas uratuje, myślę. Co ma być, to będzie.
1: Majówka była prawdziwą majówką, czy się trzeba było uczyć jednak?
5: Prawdziwą majówką, zwykłą, najzwyklejszą w świecie.
6: No ja się trochę stresuję, ale mam nadzieję, że już jak usiądę i zacznę pisać, to już trochę ze mnie tak zejdzie.
0: Z maturzystami z 5 LO w Kielcach rozmawiał Marcin Różyc. A teraz krótko o planowanym remoncie Urzędu Miasta przy Kieleckim Rynku. Budynek jest zabytkiem. Miasto pozyskało na jego termomodernizację prawie 4 miliony złotych dotacji unijnej. W planach jest m.in. wymiana okien.
7: No oczywiście każdy remont to są pewne utrudnienia, natomiast będziemy pracować w tym budynku, będziemy starać się to robić w taki sposób, żeby praca przebiegała w trybie ciągłym i żeby była bez utrudnienia dla mieszkańców. No ten budynek będzie także w lepszym standardzie po jego remoncie.
0: Mówiła prezydent Kielc Agata Wojda. Nowa pętla autobusowa powstała przy zalewie Pasternik w Starachowicach na końcu trasy linii numer 15. Wybudowano także połączenie przystanku z zalewem. A teraz jeszcze szybki rzut oka do gminy Chęciny. Dostała ona dotację na remonty dróg uszkodzonych przez intensywne opady deszczu.
8: Jedna droga jest w miejscowości Łukowa. Droga o długości 250 metrów. Została dość znacząco zniszczona. I druga droga jest od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego do przedszkola w Chęcinach.
0: Co dokładnie jest w planach?
8: Będzie sfrezowanie, położenie nowej warstwy asfaltu, jak również utwardzenie poboczy.
0: Informował w RMF Max burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Kielecki Ogród Botaniczny rozpoczął nowy sezon. Wiosną oglądać można m.in. kwitnące żonkile, narcyzę, tulipany i kwiaty owocowe na drzewach.
9: Wiosenna żółć, wiosenna czerwień, dużo bieli, dużo różu, czyli takie kolory ogniste też, wiosenne, zwracające uwagę i ludzi, i owadów zapylających, ale też kolory bardziej stonowane.
0: Na ogród botaniczny to też miejsce życia wielu stworzeń.
9: Wprawne ucho usłyszy wzyczenie pszczół, różnych innych owadów zapylających, ale też ptaków, których też w naszym ogrodzie jest mnóstwo.
0: Mówiła Agnieszka Pierścińska z Ogrodu Botanicznego.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Szybki meldunek z biura prognoz Meteo. Niebo nad regionem świętokrzyskim do końca dnia i w nocy będzie czyste. Oczywiście bez opadów, wieczór jeszcze bardzo ciepły, a co w nocy? Minimalnie od 9 do 11 stopni, tylko w obniżeniach terenu spadek w okolice 6 kreski. Jutro w regionie 28 stopni maksymalnie, a w okolicach Włoszczowy nawet do 30. No ale też mocniejszy wiatr. Z biegiem dnia pojawi się więcej chmur, ale padać jutro nie powinno.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Dobry wieczór, są 4 minuty po godzinie 18 i się zastanawiam cały dzień, co białego wlatuje przez okno, bo to nie jest śnieg, to jest jakiś puch, to jest jakiś pył.
12: To jest światło, Filip.
11: To nie, to nawet nie jest białe światło. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w SMS-ie na 3001. Proszę was, pomóżcie mi.
12: Czy to białe coś jest z nami teraz w pokoju?
11: Jest! I nie widziałeś tego, jak to wpadło. I to wpadło tego... Dużo po prostu wpadło.
12: Nikt tego nie widział.
11: Wpadło to. Dobry wieczór, Filip Kliber.
12: Ja wiem, gdzie ci to wpadło. Michał Siwek. Jesteśmy z wami. Oczywiście jest 5 po 18. To Kungs i Galaxy w RMF Max.

0: Babie lato, ten biały puch z drzewa to pewnie topoli, albo koza z nosa albinosa. Takie odpowiedzi dostałem. Takie odpowiedzi dostałem na pytanie na to, co nam wpada przez okno. I bardzo dziękuję wszystkim, bo mam wrażenie, że to pomoże również alergikom. A nie uwierzycie, kto jest alergikiem w naszym studiu.
1: No nie tak, uwierzycie, no takie jajca są. Ale w ogóle uwielbiam to, że nie tylko my mamy po 5 lat mentalnie. Tutaj nasi słuchacze przedstawiają podobną grupę wiekową, także dziękujemy. Fenomenalnie.
0: Dziękujemy, ale też przy okazji, teraz już naprawdę odpalamy zabawę. Mamy bilety na koncert Madison Beer. I jeżeli chcielibyście taki bilet dostać, to trzeba nam odpowiedzieć tak samo kreatywnie na bardzo fajne zadanie. No bo Madison Beer, nie oszukujmy się, bardzo wyjątkowe nazwisko. Madison Beer, przypominam. No i teraz trzeba podać swoje nazwisko, ale po angielsku.
1: I tak, i moje na przykład jest proste, Siwek to White Horse, ale zastanawialiśmy się nad Kliberem.
0: No, Klibar.
1: Nie, to ja stawiam, że to jest K, Best Polish Rapper.
0: I jeżeli macie jakieś propozycje na swoje nazwisko, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. Czekamy, a przede wszystkim czekają wejściówki na koncert Madison Beer, który już 11 maja w Krakowie, w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
1: Jeszcze raz, w Krakowie? Czy gdzie? Bo nie usłyszałem.
0: A mówiłem, że w Krakowie?
1: W Krakowie.
0: A powiedziałem w Krakowie, czy nie?
1: Nie, chyba nie.
0: Madison Beer w Krakowie. A lokalit w RMF Max.

0: You're still beautiful.
1: Beautiful. Po angielsku piękne. 20 minut po godzinie 18. My w RMF Max nie tylko gramy banger za bangerem, ale do tego jeszcze zaglądamy do internetów, a tam rządzi Oskar Pietuszewski. No ogromny talent, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną.
2: Kosmos.
1: Przeniósł się do Porto, tam zdobył mistrza i to zdobył ostatnio mistrza w sobotę. A dzisiaj już jest na maturze z języka polskiego. No,
2: co za człowiek?
1: No i my się zastanawiamy tak naprawdę, co to jest trudniejsze. Czy to jest trudniejsze to zdobycie mistrzostwa, czy może trudniejsza jest matura? A jak wiadomo...
2: Jakby dla piłkarza, z tego co nauczyła nas historia piłki nożnej w Polsce, no to, to jednak chyba ustna najtrudniejsza.
3: I have occasion to face in the training.

0: Andy Dust z Okaria, 30 minut po godzinie 18 w RMF Max. My wysyłamy was na koncert nie Andy'ego Dusta, ale Madison Beer. Dużo większa gwiazda i dużo rzeczywiście na pewno więcej emocji z nią związanych, ponieważ już 11 maja zagra w Krakowie. Podkreślam, w Krakowie zagra Madison Beer.
1: W Krakowie, Tauron Arena w Krakowie, w Krakowie.
0: Tak jest, tylko trzeba najpierw, trzeba było nam wysłać najpierw, jakby można było przetłumaczyć twoje nazwisko. No bo Madison Beer, no wiadomo jakie nazwisko ma.
1: Z nami jest, no właśnie, kto z nami jest? Proszę się zameldować.
2: Cześć, z tej strony One Cent.
0: Dobra, bo słuchaj, a z tej strony jest Kliber i Siwek, a ty jak masz na nazwisko w ogóle?
2: Grosz.
1: Grosz, czyli One Cent. Ty jesteś rodziną chyba, prawda?
2: No właśnie tak myślę, że jakbym jakąś karierę miała tam w Stanach robić, to jakieś fary myślę, żebym już miała.
1: 50 Cent, po prostu o jego jest więcej jakby, ale niż ciebie.
0: Ale wiesz co, nie masz takiego amerykańskiego akcentu, w ogóle nie mówisz tak, a ty wygrywasz bilety na Madison Beer, wiesz o tym?
2: Super, no cieszę się, to może go tam trochę liznę tego akcentu na koncercie.
0: Na to liczymy.
1: Przedstaw jej się tam odpowiednio swoją ksyweczką, ona się rozpozna z tobą i oczywiście damy cynę, że tam One Cent się pojawił u niej.
0: Taki 50 Cent, na którego nas stać.

0: Romantyczny Damiano Dawid i taką piosenkę romantyczną moglibyście zagrać swoim zimowym oponom, które najwyższy czas pożegnać.
1: Bo to jest najlepszy moment absolutnie, żeby tylko wymienić. Ja wiem, co mówię, bo wymieniałem je w ostatni piątek i wiecie co? Już nie ma żadnych kolejek, czajcie to? Wystarczyło poczekać 2 miesiące i pojeździć tak na zimowych, w takich temperaturach.
0: Nie ma już?
1: Nie.
0: To polecam. Ja poczekam jeszcze z tydzień, żeby już na pewno nie było.
1: Upewnić się jeszcze, że temperatura nie spadnie do minus 20 i wtedy można wymieniać.
0: Wtedy pojadę. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Just need something that's real.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Szybki meldunek z biura prognoz Meteo. Niebo nad regionem świętokrzyskim do końca dnia i w nocy będzie czyste. Oczywiście bez opadów, wieczór jeszcze bardzo ciepły, a co w nocy? Minimalnie od 9 do 11 stopni, tylko w obniżeniach terenu spadek w okolice 6 kreski. Jutro w regionie 28 stopni maksymalnie, a w okolicach Włoszczowy nawet do 30. No ale też mocniejszy wiatr. Z biegiem dnia pojawi się więcej chmur, ale padać jutro nie powinno.
4: Two ships in the night.

0: I co? I przecież my wszystko słyszymy z tych samochodów, jak robicie takie o. Wszystko słyszymy, bo to wjechała Cheryl Cole na 9 minut przed godziną 19 do RMF Max. Zrobiła imprezę i
1: a
0: sobie poszła.
1: A czasem wolelibyśmy nie słyszeć.
0: A, to różnie bywa. Ja na przykład lubię, jak Michał śpiewa, a śpiewa często.
1: To jest, można powiedzieć, miód na twoje uszy.
0: Tak jest, Michał.
1: A propos miodu, kochani. Akurat jak już zacząłem ten temat, rewolucja na rynku miodu. Miodożercy, łączcie się i słuchajcie, bo będzie taka rewolucja, oczywiście w związku z unijnymi regulacjami, że miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, ten bez naturalnego pyłku nie będzie.
0: Wiesz co, z pyłkiem czy bez pyłka, dla mnie to jest jeden miód.

0: To Somber z numerem Back to Friends w RMF Max, no ale powolutku się niestety kończy, ale co się zaczyna? Drodzy Państwo.
1: Coś zaczyna się przede wszystkim godzina 19, od tego zacznijmy.
0: Lada moment.
1: I się zaczyna też zabawa pewnie w zawodówkę, no bo jest 19, no to no, wiadomo. No, to trzeba, tak? No bo jest powiedziane, poniedziałek z zawodówką święcić.
0: I tak ma być. A jak ktoś nie słyszał jeszcze zabawy zawodówkę, no to tym bardziej przy radiu RMF Max zostać.
2: Reklama. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
7: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
6: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
7: Niemożliwe.
6: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
7: Sprawdźmy to.
6: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
8: Wow, pani burnika, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Alexa.
1: W RMF Max pora na skrót najważniejszych tematów z regionu. Michał Michta, zapraszam na Flash. Bardzo wysokie bezrobocie i jednocześnie jedne z najniższych wynagrodzeń. Takie niezbyt optymistyczne dane dla Kielc przynosi najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego. Przejrzał go dla Was Marcin Różec. Zacznijmy od bezrobocia.
2: Tak, tu mamy dane dotyczące miast wojewódzkich. Niechlubnym liderem jest Białystok z bezrobociem na poziomie 6%. Drugie miejsce należy do Kielc. Tu mamy 5,8%. I taka sama stopa bezrobocia jest też w Łodzi. Dalej są Lublin i Rzeszów.
1: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw?
2: Najgorzej zarabiają mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i Białegostoku. I niestety na trzecim miejscu pod tym względem są Kielce. U nas w Gorzowie i w Białymstoku to przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach, w których pracuje co najmniej 9 osób, jest poniżej 8 tysięcy złotych. Dla porównania w Krakowie, który jest tu liderem, to niemal 13,5 tysiąca.
1: Tyle od Marcina. A teraz zmieniamy temat. W RMF Max mamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania budynku dawnej synagogi między jezdniami Alei Dziewięciu Wieków. Przypomnijmy, zorganizowano je online. Tu wypełniono ponad 1,5 tysiąca ankiet. Były także spotkania stacjonarne. Posłuchajcie, jakie opcje zagospodarowania budynku zyskały największe poparcie.
3: Jeżeli chodzi o to miejsce poświęcone historii Kielc i regionu, mamy 44% ankietowanych. Jeżeli chodzi o instytucję międzykulturową, mamy ponad 9,5% prawie ankietowanych. Centrum aktywizacji mieszkańców ponad 10%.
1: Poza tym ponad 16% osób opowiedziało się za salą ślubów USC, informował Tomasz Poremski, zastępca prezydenta. W kolejnym etapie powstanie projekt budowlany.
4: Po uzyskaniu, już posiadają tego dokumentu w ręce, jesteśmy w stanie już złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i wprost starać się o dofinansowanie. Myślę, że wniosek będziemy składali pewnie w połowie przyszłego roku, no i potem czekamy, myślę, na przyznanie środków.
1: Wyjaśniła prezydent Kielc Agata Wojda. A teraz szybki rzut oka na drogi. Przenosimy się w okolice Kielc. Starostwo powiatowe zapowiada remonty ulic Kościelnej i Szkolnej w Lisowie oraz Dworskiej w Zaborzu.
5: Tutaj prace zakładają poprawę nawierzchni odwodnienia infrastruktury towarzyszącej, a koszt budowy tych dróg to prawie 2 miliony złotych.
1: Mówił Tomasz Pleban, starosta kielecki. Szybki rzut oka do Ostrowca. Kolejne wraki samochodów znikają z ulic. Od początku roku Straż Miejska odholowała już około 10 pojazdów. Zajmowały one miejsce m.in. przy Centrum Tradycji Hutnictwa oraz na ulicach Górzystej, Sienkiewicza, Długiej czy Kopernika. A na koniec krótko okolice Ostrowca. Ruiny walcowni żelaza w Nietulisku Dużym przechodzą gruntowną konserwację. Zabytek ma być zabezpieczony przed złymi warunkami pogodowymi. Wokół murów powstaną ścieżki edukacyjne i nowe oświetlenie.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Poniedziałek kończymy konkretnymi, najbardziej dobrymi zapowiedziami na kolejne dni. Jutro w Świętokrzyskiem bardzo gorąco, 28 stopni maksymalnie, w okolicach Włoszczowy nawet do 30. Będzie jednak więcej chmur i wiatr będzie wiał mocniej, okresami może być porywisty, ale jutro bez deszczu. W środę 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, potem gorzej, w czwartek 20, dużo chmur i spodziewamy się deszczu. W piątek pochmurno i 19 na skali.
6: Jakbyś miał opowiedzieć, Filip, o wpływie pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość tak szybko?
7: Czy to jest temat na rozprawkę? Czy to jest matura? Czy ty mnie przepytujesz, panie profesorze?
6: No i cygno i nie zdałeś, no i do widzenia i za rok się widzimy ponownie. Tak, to był temat z wypracowania z matury dzisiejszej z polskiego.
7: To ludzie, dobrze, że jesz. Dobrze, że napisałem ją w tamtym roku. I w tym już nie muszę.
6: RMF Max, dzień dobry, Filip Kliber, Michał Siwek, jesteśmy z wami.

0: baby, I'm a fireball.
1: Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.
2: RMF Max. Hity na Maxa.

0: Jeżeli jesteś takim DJ-em gordo, to twój zawód nie jest możliwy do opisania jednym słowem. Jesteś dostarczycielem rozrywki, jesteś kuglarzem rozrywki. Jesteś postacią nieszablonową, niezwykłą. Jeżeli... Oto właśnie DJ Gordo stworzył Loco Loco, które przed chwilą w RMF Max. Ale was pytamy, jaki zawód wy wykonujecie?
1: I musicie go teraz nam napisać, ale to właśnie w tym momencie bierzesz telefon, wchodzisz na fanpage RMF Max na fejsie i tam nam wysyłasz wiadomość na priv, pisząc nam, za co kochasz swoją robotę, ale nie pisz nam, co to jest za robota.
0: No właśnie, bo ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że pytamy, jaką robotę wykonujecie, a nie, my o to nie pytamy. Nie, my będziemy starali się to zgadnąć samodzielnie.
1: My we dwóch.
0: A jedyne, co wy nam dostarczacie, to właśnie informacja, za co tę robotę kochacie.
1: Napisz nam po prostu na Messengerze RMF Max. My czekamy, a potem zadzwonimy, pogadamy. Fajnie będzie.
0: No, fajniusio.
2: Poczuj dobry beat.
0: Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Co za wspaniali ludzie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max z numerem Mam Talent. Jest 19:20, a teraz pora na rzeczy ważne dla ludzi, czyli matura z polskiego.
1: Na poziomie B1 i my właśnie rozwiązujemy arkusze z ekspertem. Dzień dobry, jestem ekspertem. Możecie dostać punkty na maturze z języka polskiego za odpowiadanie w języku polskim.
0: Aha.
1: Jeżeli rozprawkę pisaliście na czysto, a nie w brudnopisie.
0: Aha.
1: Jeżeli odpowiedzi zaznaczyliście czarnym długopisem. No i oczywiście punkty można dostać, jeżeli nie robiliście zdjęcia arkusza i nie wrzucaliście go do neta.
0: I to oczywiście wszystko nie ma znaczenia, bo matura z polskiego już była.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hopbands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Beat, który wchodzi tak głęboko w mózg, że aż ląduje w sercu. To jest RMF Max, Another za nami z kawałkiem Talk to You. To się nie śmiej ze mnie, Filip. Taka praca, trzeba o numerach czasem powiedzieć coś głupiego.
1: Ja wiem.
0: Jaką pracę wykonuje Mariusz, tego nie wiemy i na razie się jeszcze tego nie dowiemy. Na razie, Mariusz, powiedz, za co ją kochasz.
1: Halo Mariusz.
2: Jestem.
1: To opowiadaj w takim razie.
2: Swoją pracę. No, napisałem wam na Messengerze tak trochę. No. Przekornie, że po prostu jak się pojawiam, to w oczach ludzi pojawia się strach. Ale to tak nie do końca jest, że...
1: Dobra, ty już się nie rozpędzaj, kolego, no, dokładnie. Dobra. Teraz jest nasza rola, teraz my wchodzimy cali na biało, znaczy no tak na pół biało.
0: No.
1: I będziemy zadawać ci pytania. A do słuchaczy RMF Max ważna informacja, możecie zgadywać razem z nami, pisząc nam po prostu przez Messenger, jaki zawód wykonuje Mariusz, kiedy będziemy mu zadawać pytania.
0: U ciebie już pełen luz, już jesteś po robocie, tak? Relaks?
2: Tak, ja właśnie skończyłem, właśnie dojechałem pod dom i stoję, słuchałem w trakcie
0: świetnie.
2: Powrotu.
0: Świetnie,
1: super, super.
0: Najlepiej właśnie stać, a najlepiej to w ogóle siedzieć podczas tej zabawy, no bo tu się dzieje.
2: Samochód stoi, ja siedzę, tak.
0: No i w ogóle to jest idealny
1: super
0: układ.
1: On jest, Mariusz jest mega.
0: Mariusz, 90 sekund naszych pytań startuje w tym momencie. Słuchacze RMF Max, zapraszamy na Messenger, zgadujcie z nami.
1: Mariusz, czy ty pracujesz za biurkiem może?
2: Częściowo tak.
1: Dobra. Czy to jest państwowa firma, prywatna?
2: Państwowa.
0: Okej. Czy to jest ochrona zdrowia?
2: Nie.
1: Czy to może być coś związanego z ubezpieczeniami?
2: Też nie.
0: To nasze dwa główne typy, czyli dentysta i ZUS już poszły się bimbać, że tak powiem.
1: Poszły się borować. Ale lecimy dalej w takim razie. Pracujesz przy komputerze? Potrzebujesz komputera do pracy?
2: Potrzebuję komputera do pracy.
1: Mhm. Komputer, państwowa.
0: A jak to było,
1: firma?
0: Że państwowa jest?
1: Państwowa. Okay. Jesteś policjantem?
2: Państwowa. Nie policjantem.
1: A, Michalina się pomyliłaś w takim razie. Okay.
0: A policjant był dobry.
1: No, policjant był dobrym tropem. Mhm. A może jesteś detektywem w takim razie?
2: Nie, nic w tym kierunku.
0: Dobra, czy ty coś kontrolujesz?
2: O, tak, ja coś kontroluję.
0: Kontrolujesz coś u ludzi w domu?
2: Nie u ludzi w domu.
0: U ludzi w aucie?
2: Nie w aucie, ale w środkach transportu.
0: I wtedy?
1: Częściowo za biurkiem.
0: Mariusz, i wtedy?
2: Muszę raporty pisać, ale jesteście blisko. Środek transportu i kontroluję.
0: Czy jesteś kanarem?
2: Ale blisko. Kiedyś byłem.
0: W pociągu, kontrolujesz bilety w pociągu.
2: Tak
1: jest, konduktor!
2: Nie bilety!
0: Nie bilety? To co?
2: Się pojawiam, po prostu jak się pojawiam, to się ruszę tam, no.
0: Boże, czas nam się skończył.
1: Dobra, jeszcze mamy tak. Propozycje: skarbówka to już odpada, Mikołaj. Krokodylki od Grzegorza też odpadają. Od Pauli kontroler biletów. A niestety, no, odpadło w takim razie.
0: To co on kontroluje w tych pociągach?
1: Ale sprawność pociągu kontrolujesz?
2: Powiedziałem, że jak się pojawiam, to się ludziom pojawia w oczach strach. Czyli kontroluje?
0: Strach.
2: W oczach strach. Czyli kontroluje
0: strach.

0: dzięki, Mariusz, że nas pocieszasz. Wyślemy sobie gadżety w takim razie. No.
1: Moja mama by tak samo powiedziała, Mariusz, a jej jednak nigdy nie wierzę do końca. Dzięki, Mariusz. Metzner i Gotham teraz dla was, kochani.

0: No i takie param param będzie mi znowu siedziało w głowie, bo tych melodii się z niej wyrzucić nie da.
1: Ale my mamy takich melodii więcej, więc jeżeli chcecie dołączyć coś do waszej playlisty na siłownię, na rower, na jogging, poranny, wieczorny, popołudniowy, przedpołudniowy, powieczorny, przedwieczorny, no po prostu musiałem użyć teraz dużo słów na rozprawce z polskiego, więc... Max. Zostańcie z RMF Max, bo u nas więcej takich hitów. To chciałem powiedzieć.
0: Boże, a co dać na jogging nocny?
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Just keep watching.
4: Poniedziałek kończymy konkretnymi, najbardziej dobrymi zapowiedziami na kolejne dni. Jutro w Świętokrzyskiem bardzo gorąco, 28 stopni maksymalnie, w okolicach Włoszczowy nawet do 30. Będzie jednak więcej chmur i wiatr będzie wiał mocniej, okresami może być porywisty, ale jutro bez deszczu. W środę 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, potem gorzej, w czwartek 20, dużo chmur i spodziewamy się deszczu. W piątek pochmurno i 19 na skali.

0: Jeżeli potrzebowaliście wieczornego bujania karkiem, to taki trening właśnie mogliście odbyć dzięki RMF Max i dzięki takim hitom, jakie wam serwujemy na 5 minut przed godziną 20.
1: Mi się wydaje, że jednak buja się głową za pomocą karku, nie można bujać karkiem.
0: Można, ale jednocześnie wtedy bujasz karkiem.
1: No właśnie nie jestem tego pewien.
0: Chyba, że jesteś na jakiejś ustawce w lesie na przykład, to wtedy bym nie polecał bujania karkiem.
1: Wtedy kark buja tobą. Za 5 minut 20. Dziękujemy za dziś. Michał Siwek
0: i Filip Kliber. Adios. Żegnajcie.
2: I poniedziałek to jest naprawdę bardzo dobry moment na planowanie baletów, imprez. Przemek Kumera kłaniał się bardzo nisko. To jest imprezowy rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Antek Syrek Dąbrowski z najnowszym stand-upowym materiałem. O tym nie rozmawiamy. Jutro po 19 na scenie Kieleckiego Centrum Kultury się pojawi, a zawsze jak Antek przyjeżdża do Kielc, to jest naprawdę grubo, szeroko. Czy tak samo będzie jutro, no to wypadałoby samemu sprawdzić. Mamy także taką weekendową opcję, trochę spokojniejszą, ale też muzyczną, w galerii przy warszawskiej giełda winyli i płyt CD, i w sobotę, i w niedzielę startuje na poziomie zero. Jeżeli macie jakieś białe kruki, perełki albo takich poszukujecie, to warto się w galerii przy warszawskiej w weekend pojawić, a w klubie Maska Incognito przy Kieleckim Rynku w piątkowy wieczór, dokładnie po 22 startuje Pump It Up, czyli muzyczny klimat z początku lat 2000, jeżeli chcecie sobie przypomnieć, albo obszaić, jak się człowiek bawił 20 lat temu, no to będzie okazja, żeby sprawdzić.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: I po reklamie.

Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie milionera albo prezentera. No to też można sobie tak tłumaczyć. Witajcie, drodzy maturzyści, już teraz można się odstresować. Graba trzyma za was kciuki. Zaczynamy nasz muzyczny, przebojowy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w RMF Max, nowości i premiery. A zestawienie otwiera Jazzy, Can't Deny It.

0: Nasza muzyczna duma za granicą to Kyra i jej Upgrade. Znają ją także w USA, no i głosują w Polsce na rmfmax.pl, a w USA, no to było tak bardzo miło w majówkę. Nie wiem, czy widzieliście, słyszeliście. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Bardzo miło, pozdrawiamy wszystkich gdzieś daleko. Wy też możecie głosować na rmfmax.pl na 9 przy poniedziałku. Eben i jego Halo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Nine. Numer 9.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie! No to znaczy, to jest przecież taki tytuł, że nareszcie. Nowe męskie granie. Dzisiaj 8 na liście Hop Bands. Kto już sobie zapisuje terminy grania na żywo w swoim muzycznym, imprezowym kalendarzu? No to przy okazji w wolnym czasie głosujcie też na nowe męskie granie pod rmfmax.pl. Teraz nowe imprezowe granie. DJ Marshmello to ten z wiadrem na głowie. Nikt nie wie, jak wygląda, zawsze ukryty, a śpiewa Thomas Rhett. Do tego tańczymy w RMF Max w tym tygodniu.

0: gdyby kuska nie skakała, no to by dalej imprezowała. John Summit ostatnio na imprezie tak skakał, że nóżkę sobie skręcił, musiał na wózku wyjeżdżać. No przy takim bicie to czasami rzeczywiście można sobie podskoczyć. John Summit, Chainsmokers, All The Time. To dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala. Będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela?
4: Prime Video rozpala magię.
3: Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes,
6: James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
16: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
17: Wygodnie i za darmo.
16: No.
18: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
23: Zdrowit.
24: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maksa.

I wracają do listy Hot Bands. Meduza w numerze Don't Wanna Go Home. Czekają na jeszcze więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam na nasze konto RMF Max na YouTubie i na Instagramie, bo może nie widzieliście, co tam ostatnio się działo na imprezach ekipy 2115. Tutaj White i przyjaciele. Kalifornia Love, imprezowe, już pierwsza piątka.

0: trzecim hitem, który może się podobać i może trafić do zestawienia, może jutro. Sweet Nothings, rmfmax.pl. Tam odbywa się głosowanie na czwartym dzisiaj Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me. No i otwieramy pierwszą trójkę. Dobrze, że się nie zakładałem, liczyłem na jedynkę, ale przecież jutro też jest dzień. To anima, bez animacji też radzi sobie doskonale. Beautiful, już pierwsza trójka.
1: Rmfmax 3, numer 3. You make me feel alive again.

0: Przyznaję się, słuchałem tego numeru przez całą majówkę. Nie tylko tego, wielu ciekawych propozycji z poczekalni listy Hot Bands, ale Rehab rządzi w nowości Ghost Town. Czeka na swój debiut, może we wtorek. Na trzecim dzisiaj Anima i jego Beautiful, dwójka Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, gwiazda naszej pierwszej imprezy Latter Maxa w tym sezonie. Relacje sprawdzicie także na Instagramie. Się działo, jeszcze będzie się działo. A co się dzieje na miejscu pierwszym? No po majówce na szczyt zestawienia wraca Kungs. Ja się nie dziwię, myślę, że będziemy tańczyć do wakacji, a przecież jeszcze i przez całe lato chyba też. To Kungs wraca na szczyt w numerze Galaxy.
1: RMF Max.
2: One. One. One. One. One.

0: No i mega, i na maksa. Kungs wraca na miejsce pierwsze listy HOBBLC. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do dobrego bitu. Będą ciekawe nowości, premiery. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: I poniedziałek to jest naprawdę bardzo dobry moment na planowanie baletów, imprez. Przemek Kumera kłania się bardzo nisko. To jest imprezowy rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Antek Syrek Dąbrowski z najnowszym stand-upowym materiałem. O tym nie rozmawiamy. Jutro po 19 na scenie Kieleckiego Centrum Kultury się pojawi, a zawsze jak Antek przyjeżdża do Kielc, to jest naprawdę grubo, szeroko. Czy tak samo będzie jutro, no to wypadałoby samemu sprawdzić. Mamy także taką weekendową opcję, trochę spokojniejszą, ale też muzyczną, w galerii warszawskiej giełda winyli i płyt CD, i w sobotę, i w niedzielę startuje na poziomie zero. Jeżeli macie jakieś białe kruki, perełki albo takich poszukujecie, to warto się w galerii przy warszawskiej w weekend pojawić, a w klubie Maska Incognito przy Kieleckim Rynku w piątkowy wieczór, dokładnie po 22 startuje Pump It Up, czyli muzyczny klimat z początku lat 2000, jeżeli chcecie sobie przypomnieć, albo obszaić, jak się człowiek bawił 20 lat temu, no to będzie okazja, żeby sprawdzić.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

Dla wszystkich za kółkiem z nami o tej porze nowość od Gipsa, jego win. Gips wróci w jeszcze jednej nowej produkcji dzisiaj wieczorem. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Pozdrawiam wszystkich motorzystów. No pierwszy dzień za wami, jeszcze trochę stresów, ale dacie radę. Trzymam kciuki, no to na wieczornym luzie klubowe bity w RMF Max dla wszystkich, którzy dzisiaj męczyli się z językiem polskim po angielsku. Swedish House Mafia, Wait So Long.

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Bardzo popularni u nas przez lata to Yes and Yes w wielkim hicie King w RMF Max. Jeszcze raz dla wszystkich motorzystów, chociaż pojawiły się takie komentarze, że dlaczego ja mówię, że dzisiaj trzeba było się z tym językiem polskim męczyć, bo przecież dla niektórych to nie musiała być męczarnia, mogło być z górki. Tak, to prawda, mogło być z górki. Oby tak dalej, tylko z górki. No to teraz numer, którego będziemy słuchać także po maturze, to na pewno nowość od niemieckiego projektu Glockenbach. Polecam wam ich Lost.

Forever and the Day pięknie wleciało Alex Le Mirage wieczorowo w RMF Max i będzie się pięknie leciało nowym połączeniem. Słuchajcie, będzie nowy pociąg otwarty na wakacje. To będzie najdłuższa trasa kolejowa w całej Unii Europejskiej. Będzie można się przejechać z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem, prawie nad morze, aż do Mikołaja. No, może trzeba sobie zapisać taką podróż w księdze marzeń. Trzeba mieć plany, trzeba mieć marzenia. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę nowość od Dawida Podsiadło.

0: wieku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.

Houdini, mistrz kamuflażu i mistrz mikrofonu Eminem w RMF Max. Teraz coś dla mistrzyni Agaty na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Agata, pozdrawia cię Urszula. Wszystkiego naj. Niech ten cały tydzień będzie dla ciebie pełen radości.

piątki i wyczekuj soboty, bo wtedy widzimy się na domówce. No to się będzie działo, szykujcie się na sobotę i wtedy dobry bity także na waszej imprezie. Agata, ja myślę, że będziesz z RMF Max, 100 lat, 100 lat, jeszcze raz pieniędzy. Urszula pozdrawia, dziewczyny dla was, nasza house'owa nowość, polecam na piękną wiosnę, na urodziny, na Maxa też. To norweski projekt Bauza w numerze Magnetic. Agata, to for you.

Klasy Superstars to Christian Marci i Reverend House. A propos szybkich samochodów, pojawił się taki pomysł, żeby w Polsce powstał rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów. Większość Polaków, i to zdecydowana, uważa, że taki rejestr to jest dobry pomysł, że takie coś powinno być, żeby można było sprawdzić, kto rzeczywiście ma zakaz i kto nie powinien wsiadać za kółko. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Chyba, no ale mamy ochronę danych osobowych, tak więc nie wiem, czy to przejdzie. Teraz Alex Warren wieczorowo, także dla tych, co za kółkiem z nami w RMF Max. Fever Dream.

0: Anioły i demony to Tymek. Dla każdego strażaka, żeby tam były tylko dookoła same anioły, bo dzisiaj jest jeszcze dzień strażaka. Ja też chciałem zostać strażakiem. No zawsze, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taki piękny strój. Oczywiście jak każdy strażak, przynajmniej w marzeniach. Super umięśnienie, wiadomo, kaloryfer. No przynajmniej taka jest wizja strażaka wśród dziewczyn. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem i nowościami.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

Imprezowe kalifornialowe, witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Teraz Ray, która tak trochę chyba nie może doczekać się powrotu do Polski, bo miała tutaj bardzo ciepłe przyjęcie. No i podobno ktoś już tam jest na horyzoncie, bo mówiła, że nie będzie nowej płyty, dopóki się nie znajdzie wielka miłość i mężusio. No to trzymajmy za to kciuki. Ray szuka męża także w tym hicie Where is my husband?

Freed from Desire, takie bity wieczorowo-poniedziałkowo, także dla kominiarza i piekarza, tak? Piekarze też mają swoje święto i to dzisiaj, no to może jest impreza o tej porze w piekarni, no wiecie, no piekarz to zaczyna nawet i o tej porze, dużo, dużo wcześniej, żebyśmy mieli świeże bułeczki, no to dla wszystkich na piekarni nasza wiosenna nowość w RMF Max, nowy wykonawca Daydream Affiliate w numerze Playback.

całe lato. Co wy na to? To Sobel, który rządzi na koncertach. No, nasza ekipa też rządzi na naszych imprezach Lato na Maxa. Wystartowaliśmy naszą trasę. Relacje z pierwszego show w Gorlicach sprawdzicie również na Instagramie, a wkrótce wjeżdżamy do Piły i tam Zalia Posti, ale także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie będzie bardzo przebojowo i na Maxa. Wszyscy jesteście zaproszeni do Piły na 16 maja.

Graceland, nasze odkrycie Airboxy wieczorowo w RMF Max, ale chyba nie kładziecie się spać. Jednak proszę pamiętać, że ludzie, którzy śpią mniej niż 6 godzin, są bardziej impulsywni. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj u was był trochę impulsywny, to może się nie wyspał po majówce. No to zanim pójdziecie spać, jeszcze jedna nowość w RMF Max. Wraca Wiktor Waligura. Polecam wam wieczorowo jego 4 pory roku.

Dracula, ale w remiksie Jenny rządzi w RMF Max. Tame Impala przed chwilą z pozdrowieniem dla tych, którzy już może w łóżku. Wiecie, że w łóżku niekiedy częściej sprawdzamy telefon niż rozmawiamy z partnerem, z partnerką. No jak człowiek sobie przypomni, to chyba często tak bywa. Technologia czasami wchodzi nam zbyt blisko życia. No to proponuję dzisiaj wieczorem, jeżeli ktoś słucha we dwójkę w łóżku, już nie scrollujemy, proszę ze sobą porozmawiać o czymkolwiek, o pogodzie, o planach na wakacje, o nowej muzyce, o tym, czy anima wam się podoba. Oto jego nowy bit w RMF Max. Anima i jego Beautiful.

0: Dla wszystkich panów policmanów, no i dla pań też, policjantek, wiadomo. Jamal wieczorowo w RMF Max, taki klasyk, także dla wszystkich z drogówki. Uważajcie, uważajcie, żeby nie dać się ustrzelić. Nie bądźcie jak większość kierowców, którzy uważają się za lepszych niż inni. No tak to wygląda statystycznie, że kierowca jak jedzie, to zawsze uważa się za lepszego. Może tak wiecie, mniejsze ego, ale bezpieczniej do celu. Z RMF Max oczywiście. Za chwilę nasza aktualna jedynka na liście Hot Bands. Dzisiaj Kungs i jego Galaxy.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

dwa dni pozytywnie na maksa, słonecznie, po prostu wiosennie. Nowość od Bledki w RMF Max. Na pewno przy tym numerze sobie nie popłaczemy, ale czasami to dla zdrowia to można. Nawet faceci nawet mogą sobie czasami popłakać, tylko czasami nie chcą się przyznać. A wiecie, że w Japonii to są takie hotele łez, gdzie można się wypłakać przy smutnych filmach. Fajny pomysł, może u nas też to wprowadzą. Teraz kolejny kawałek, przy którym raczej się nie popłaczemy, bo to przecież nowa imprezowa wersja Turn the Lights Off.

Dopaminy Friday, Dopamin Remix to Riton i Nightcrawlers. Mam dla was premierę tego tygodnia. Słuchajcie, wraca do nas Gibbs, wraca Kukon. W tej produkcji jest także Jonathan, który rozbujał całe towarzystwo. Tytuł tej produkcji to Ty masz. Kto chce mieć ten numer szybko w zestawieniu listy Hot Bands głosuje. Polecam na wieczorny klimat. Gibbs, Kukon i Jonathan przed wami.

W RMF Max teraz takie muzyczne czary mary. Numer, który rządzi już nie tylko na Ibicie, gdzie przecież wystartował sezon, ale także u nas w Polsce na wielu imprezach i na liście Hot Bands. To holenderski duet Anava. Ich muzyka to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y, słoneczne house'y. Talk to you. Zróbcie głośniej.

Zła pamięć? Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Gaba Kościuk i przyjaciele. Teraz wiadomość na jutro. Takie wyzwanie, słuchajcie, kto podejmie. Podobno większość rozmów, często, w szczególności w pracy, tak nawet powyżej 50%, to narzekanie. Lubimy gadać, ale nie zawsze pozytywnie. No to może takie wyzwanie na wtorek. Dzień bez narzekania. Tak ani razu, może się uda.

Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Lia Blanco i Włodarski, Ich serce dla nas. Teraz coś dla was przed snem. Chyba słyszeliście już o FOMO, Fear of Missing Out, dlatego chcemy być zawsze na bieżąco. Często sprawdzamy smartfona, co się dzieje, kto co wrzuca, co się komentuje, co się lajkuje, ale okazuje się, że to właśnie FOMO może prowadzić do realnego stresu i problemów ze snem. Tak więc strach, że coś nas ominie, często zabiera nam spokój. No to może już dzisiaj nie sprawdzamy, okej, jutro będzie FOMO, a dzisiaj taki klimat może też tak powoli do poduszki zrobi przona w RMF Max.

0: co mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, bo nad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tu schnie. Śleż za mną listy gończe.

Maciu Raba. Czy wy też tak macie, że niekiedy czas leci za szybko, w szczególności jak fajne hiciory? Dziękuję za poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam już o tej porze chyba mniej zestresowanych maturzystów. Trzymam kciuki za ciąg dalszy. I słyszymy się jutro wieczorowo, wtorek, godzina 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, nowości, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, miłej nocy, cześć!